Wybiła druga. W Stanisławowie mamy teraz 7 stopni Celsjusza, a odczuwalna to 5. Przez najbliższe godziny utrzyma się 7 stopni, a szansa na opady wynosi zaledwie 2%. Jeśli wybierasz się na zewnątrz, zarzuć coś cieplejszego na siebie. Peruiz i Hustle zostały z tyłu, a ja trzymam rytm i lecę dalej. Przed nami radio Stanisławów Sessions i koniec panowania.

0: Ten Trunner miał fortunę, a ja mam kolejną dawkę dźwięków. Słuchacie Radio Stanisławów Sessions i utworu Sygnał Stanisławów. Trzymam rytm.
1: Skanowanie pasma. Odcinamy szum komercyjnych fal. Wchodzisz w przestrzeń czystego przekazu. To nie jest iluzja. To jest nasza ziemia.

chwileńkę po drugiej nocy serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro. Raport z awarii już na naszej stronie, a ja trzymam rytm i wracam do muzyki. Przed nami Capaszyn i Secret Entire AS.

Jest 2:18. W Stanisławowie mamy 7 stopni, odczuwalna jest o 2 niższa, a w nocy trzymamy stałą temperaturę i minimalne opady do 2%, więc warto wrzucić na siebie coś cieplejszego, zanim ruszycie w drogę. Słuchajcie, zrobiliśmy taki ruch, że serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro. Raport z awarii już na naszej stronie radiostanislawow.org. Tam znajdziecie statystyki i kulisy. Sprawdźcie, zanim znowu coś przeciążymy. Trzymam rytm i lecę dalej, bo w głośnikach ląduje Radio Stanisławów Sessions i 100 uderzeń serca. To mocny, pulsujący rytm, który idealnie pasuje do tej nocnej godziny. Wracam do muzyki.

Trzymam rytm. Minęła godzina 21:21. Odsłuchaliśmy 100 uderzeń serca, a teraz w Radiu Stanisławów gramy utwór pod tytułem A jednak pouczenie. Wracam do muzyki.

Serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro, a raport z awarii i statystyki już na naszej stronie. Przed nami Hasenhat i Danjing on Meowen. Trzymam rytm.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Hasenhat za nami, a Artur Wyncke już czeka. Trzymam rytm.

Za kwadrans trzecia. Zbliża się moment, w którym serwer dostaje większe zadyszki niż prezes po wejściu na drugie piętro. Pełny raport z tej awarii znajdziecie już na naszej stronie, ze statystykami i kulisami, zanim znowu coś przeciążymy. A skoro o łączności mowa, dorzućcie swoje 3 grosze i wyślijcie wiadomość przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Możecie nagrać w przeglądarce do 3 minut pozdrowienia albo lokalną ciekawostkę, odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia anonimowo lub z imieniem i miejscowością. Czy minuty wystarczą? Bo ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach. Czy mam rytm i lecę dalej? Bo w głośnikach Reksambo z utworem to late.

0: dzwonki powoli zanikają.
1: Słuchajcie, serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro. Raport z awarii macie już na naszej stronie. Teraz wracam do muzyki i zapraszam. Przed nami Aszutosz z utworem Utopia.

0: Schnauze, Küsschen nass. Jeder ist voll nah.
1: Zbliża się trzecia. Serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro, a raport z awarii już czeka na naszej stronie. Przed nami i nowsi z utworem Burst. Trzymam rytm.

Zbliża się trzecia. W Stanisławowie mamy 7 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna to 5. W nocy i nad ranem bez istotnych opadów. Szansa na deszcz wynosi zaledwie 2%. Przez najbliższe godziny utrzyma się ta sama temperatura, więc jeśli wychodzisz na zewnątrz, zarzuć na siebie coś cieplejszego. Trzymam rytm. Wcześniej leciał In Ossi z utworem Burst, a teraz przed wami Radio Stanisławów Sesjon w nagraniu Cienie Jutra. Lecę dalej, wracam do muzyki.

Zbliża się trzecia. Cienie jutra w Radiu Stanisławów brzmią świetnie, a ja trzymam rytm. Chcecie pozdrowić ekipę albo podzielić się lokalną historią? Wpadajcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Warto je odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia. Można podać imię i miejscowość albo zostać anonimowo. A teraz przed nami przerwa na reklamę potacki.com.

Chwila po trzecie. Serwer dostał zadyszki, a raport z awarii czeka na stronie radiastanisławów.org. Trzymam rytm i wracam do muzyki. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i w rytmie nocy.

0: lokalnie, niezależnie. 24. Radio Stanisławow.org. Do usłyszenia w sieci.
1: Dzięki, że byliście ze mną w Radiu Stanisławów. Muzyka ma w sobie jeszcze sporo energii. Trzymam rytm i do usłyszenia. Tu Roki, witajcie w Radiu Stanisławów na imprezie. Ruszamy z pełną mocą, bo muzyka nie czeka. Przed Wami Scandinavians i Lapland.

Za 27 minut druga. Słuchajcie, zrobiliśmy taki ruch, że serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro. Raport z awarii już na naszej stronie. Sprawdźcie, zanim znowu coś przeciążymy. Chcecie wrzucić coś od siebie? Zajrzyjcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos. Możecie nagrać w przeglądarce do 3 minut pozdrowienia lub lokalną historię, odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia. 3 minuty w zupełności wystarczą, bo ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach. Podajcie imię i miejscowość albo Zoeste Sywyli, Ken Sylikiej i C.I. Anonimowi, a ja trzymam rytm. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę, twoje lokalne brzmienie w sieci. Poprzednio leciał Standin Evans i Lapland, a teraz Radio Stanisławów Sessions i Czysta Wolność, lecę dalej.

pół do drugiej. W Stanisławowie mamy teraz 6 stopni, odczuwalnie 4. Przez najbliższe godziny temperatura utrzyma się na tym poziomie, a noc będzie spokojna z minimalnymi opadami. Warto zarzucić coś cieplejszego na siebie, jeśli planujecie wyjście na zewnątrz. Trzymam rytm, bo po czystej wolności od Radio Stanisławów Session zwierza ich kolejny numer, czyli Tylko Ty.

Serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro, a raport z awarii już wisi na naszej stronie. Przed nami Radio Stanisławów Sessons i wasz teatr marionetek.

Serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro. Raport z awarii już na naszej stronie. A teraz trzymam rytm i lecę dalej, bo przed nami Caro on Device z utworem Hey Ho.

Karo on the vai i Hey Ho już za nami, a Kornel pewnie znowu szuka idealnego suwaka. Trzymam rytm i przed nami radio Stanisławów Sessions i podkręć bas.

0: was.
1: Słuchajcie, serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro. Raport z awarii już na naszej stronie. A teraz przed nami reklama potacki.com. Lecę dalej, trzymam rytm.
2: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
1: Słuchaliście reklamy, a teraz skandynawian z utworem Hiking. Trzymam rytm.

Słuchajcie, zrobiliśmy taki ruch, że serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro. Podczas kampanii Event 10 października zainteresowanie przerosło konfigurację stramu i doszło do przerwy misji. Statystyki strony internetowej pokazały wzrost odsłon o około 40%, a wyświetleń o około 60%. Funkcje prezenterów sztucznej inteligencji zostały przywrócone, a problemy konfiguracyjne serwera poprawiono, żeby zwiększyć wydajność emisji. Przepraszam za przerwy i dziękuję Wam za cierpliwość. Event zbliża nas do kulis pracy programistów i działania radia, a jeslica w komediowych historiach przybliża początki modeli językowych, chmurę i rolę kart graficznych. Jak zauważył Paweł Potacki, sztuczna inteligencja już zmienia lokalne radio i ułatwia tworzenie takich projektów, ale za technologią nadal stoją ludzie, którzy ją utrzymują, finansują i naprawiają. Audycja trwa w paśmie jeslicie od 15 do 22. Przeczytajcie pełny raport, aktualizację i komentarz w zakładce aktualności na stronie radiostanisławów.org. Lecę dalej, trzymam rytm. Przed nami punkt deki, utwór Brazilian, Street Fict. Korne znowu utknął przy suwakach, a ja wracam do muzyki.

Zbliża się godzina druga. Serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro, a raport z awarii i statystyki czekają już na naszej stronie. Masz ochotę wrzucić coś od siebie? Nagraj pozdrowienia lub lokalną historię w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Wystarczą 3 minuty, chociaż ja sam najchętniej zamknąłbym się w 3 zdaniach. Nagranie można odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia anonimowo lub z imieniem. Nie obiecuję, że zmieścimy każde, ale sprawdźcie to koniecznie. Lolita już za nami, a przed nami Peruiz i numer Hustle. Trzymam rytm i wracam do muzyki.

Wybiła druga. W Stanisławowie mamy teraz 7 stopni Celsjusza, a odczuwalna to 5. Przez najbliższe godziny utrzyma się 7 stopni, a szansa na opady wynosi zaledwie 2%. Jeśli wybierasz się na zewnątrz, zarzuć coś cieplejszego na siebie. P. Ruiz i chustle zostały z tyłu, a ja trzymam rytm i lecę dalej. Przed nami radio Stanisławów Sessions i koniec panowania.

chwilę po czwartej. Serwer dostał zadyszki szybciej niż prezes po wejściu na drugie piętro, a raport z awarii czeka na naszej stronie. Trzymam rytm i lecę dalej, bo przed nami ten Trunner i Fortuna.

Witają Państwo Radio Stanisławów Tulorka. Pozwolenie sobie na filiżankę dobrej herbaty na spodeczku pomaga odzyskać równowagę. Zbliża się czwarta. Przed nami Lolita i utwór Ivan Tio.

Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o porządku, bo filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu właściwy rytm, a odłożenie telefonu na chwilę pozwala w pełni skupić się na tym, co naprawdę istotne. Za kwadrans północ. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, a postacie antenowe i odgrywane scenki pozostają czystą fikcją, podczas gdy wiadomości i pogoda opierają się na sprawdzonych źródłach. Kochani, 10 października tak licznie odwiedzaliście nasze studio, że serwery poprosiły o przerwę na kawę, ale raport z awarii i kulisy tego wydarzenia znajdziecie Państwo na naszej stronie radiostanisławów.org. Teraz przed nami Leonel Casio z utworem It's Okay to Cry, w którym można doszukać się delikatnego przypomnienia o bliskości i codziennej trosce. Niezależnie lokalnie przez całą dobę, Twoje lokalne brzmienie w sieci.

Pozwolą Państwo na chwilę poranka w Radiu Stanisławów. Zbliża się czwarta, a filiżanka gorącej herbaty pomoże nam zacząć ten dzień w najlepszym porządku. W Stanisławowie mamy teraz 7 stopni ciepła, odczuwalnie 5, a przez najbliższe godziny pogoda będzie stabilna z minimalnymi szansami na opady deszczu. Dlatego przypominam z troską o zabranie cieplejszej warstwy ubrania. Wspomnę jeszcze uroczy utwór

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi. Zanim skandynawscy powędrują nad Beajocylykasylykasylykele, przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek, podobnie jak odłożenie telefonu na bok. Zbierając myśli przy ciepłej melisie, spójrzmy na raport Radia Stanisławów dotyczący naszej niedawnej kampanii Event oraz awarii tramu z 10 października. Podczas tego wydarzenia wasze zainteresowanie tak bardzo przerosło możliwości naszej konfiguracji, że doszło do przerwy emisji. Statystyki naszej strony internetowej pokazują, że odsłony wzrosły o około 40%, a wyświetlenia o około 60%. Zaznaczam wyraźnie, że są to statystyki witryny, a nie liczba słuchaczy samego stramu. Funkcje prezenterów sztucznej inteligencji zostały już w pełni przywrócone, a problemy konfiguracyjne serwera poprawiono, aby zwiększyć wydajność emisji. Ten ważny raport opublikowano 11 października i zaktualizowano 12 października. Przepraszamy za te niedogodności i bardzo dziękujemy Państwu za cierpliwość. Przypominam również, że event nadano 10 października, powtórzono 11 października i przedłużono na 12 października w paśmie Jest Sieci, która przez komediowe historie przybliża początki sztucznej inteligencji, modele językowe, role kart graficznych, chmurę oraz kulisy pracy programistów i działania naszej stacji. Jak celowo zauważył Paweł Potacki, sztuczna inteligencja już zmienia lokalne radio i ułatwia tworzenie takich projektów, ale za technologią nadal stoją ludzie, którzy ją utrzymują, finansują i naprawiają. Pełny raport, aktualizacje oraz komentarz autora znajdą Państwo w zakładce aktualności na stronie internetowej radiostanisławów.org. Na zakończenie zapraszam Państwa do sekcji Twój głos na naszej stronie, gdzie można przesłać własną wiadomość głosową, pozdrowienia lub ciekawostkę z okolicy, pamiętając, by przed nagraniem odstawić filiżankę na spodeczek.

Pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy za oknem czwarta. Przed nami nagranie pod tytułem Lokalny Impuls, które przygotowało radio Stanisławów Sessions, a wcześniej słuchaliśmy utworu grupy Skandynawians.

0: lokalnie, niezależnie. 24. Radio Stanisławów.org. Do usłyszenia w sieci.
1: Kochani Państwo, przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bo staranna wymowa i porządek jednak wiele ułatwiają, a filiżanka na spodeczku pomaga przywrócić światu ład. Zbliża się czwarta, a na naszej antenie wciąż brzmią wspomnienia, w tym miniony utwór Radio Stanisławów sesją pod tytułem Lokalny Impuls. 10 października tak tłumnie odwiedzaliście nasze radio, że serwery postanowiły zrobić sobie przerwę na kawę, ale na naszej stronie znajdziecie raport z awarii i kulisy tego wydarzenia, za które Państwu serdecznie dziękujemy. Przed nami kolejna propozycja z cyklu Radio Stanisławów Sessions, a będzie to autentyczna miłość.

Pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy zbliża się czwarta, odkładając wreszcie te hałaśliwe telefony. W Radiu Stanisławów przed nami nagranie wykonawcy Aleksander Nakarada.

Kochani, przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek jednak wiele ułatwia. 10 października tak tłumnie odwiedzialiście nasze radio, że serwery postanowiły zrobić sobie przerwę na kawę, a na naszej stronie znajdziecie raport z awarii. W 4:30 rano w Radiu Stanisławów zapraszam Państwa do wysłuchania utworu pod tytułem Utopia, który wykona Ashutosh. Pozwolenie sobie na chwilę refleksji przy starannie przygotowanej filiżance pomaga poukładać myśli na cały nadchodzący dzień. Dziękujemy, że jesteście z nami.

Przypominam z troską, że staranna wymowa i odłożenie telefonu pomagają odnaleźć ład w porannym pośpiechu. Zanim usłyszymy radio Stanisławów Sessions w nagraniu zatytułowanym Twój nowy głos, spójrzmy na zegarek.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, wszak porządek wiele ułatwia, a filiżanka na spodeczku najlepiej smakuje o poranku. Zbliża się 4:30. Przypominam z troską, aby odłożyć telefon i zadbać o kulturę słuchania, zamiast bezmyślnie zerkać w ekran. Kochani, 10 października tak tłumnie odwiedzialiście nasze radio, że serwery postanowiły zrobić sobie przerwę na kawę. Na stronie radiostanisławów.org/licences.html znajdziecie raport z awarii i kulisy naszego wydarzenia, za co pięknie dziękujemy. Na naszej antenie zagrają teraz Radio Stanisławów Sessions w utworze Zostań Tu. Życzę Państwu miłego odbioru.

Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku pomaga odnaleźć ład w każdym poranku, a za kwadrans czwarta zapraszam na utwór Emotions od Scandinavians.

Kochani, 10 października tak tłumnie odwiedzialiście nasze radio, że serwery postanowiły zrobić sobie dłuższą przerwę na kawę. Przypominam z troską, że na naszej stronie internetowej radiostanisławów.org znajdą Państwo raport z tamtej małej awarii oraz kulisy naszego eventu. Dziękujemy, że jesteście z nami. 4:30, a porządek w sprawach technicznych wiele ułatwia. Przed nami Władysław Guszczenko w utworze W Here No Man Has Set Foot, który przywodzi na myśl cichy zakątek o poranku. Pozwolą Państwo, że odłożymy telefony i z przyjemnością posłuchamy tej pięknej muzyki w Radiu Stanisławów.

pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy za oknem 4:40. Przypominam z troską, aby odłożyć na bok telefony. Przed nami radio Stanisławu Seszyns i utwór Poza siecią.

Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o porządku w naszych odbiornikach i o odłożeniu telefonu, kiedy w eterze brzmi Radio Stanisławów, a nasze lokalne brzmienie w sieci towarzyszy Państwu w tę poranną porę. Dziewiątka w cudzysłowie i minuty z pola czasowego zostają na swoim miejscu, bo porządek jednak wiele ułatwia. Kochani, 10 października tak tłumnie odwiedzialiście nasze radio, że serwery postanowiły zrobić sobie przerwę na kawę. Na stronie znajdziecie Państwo raport z awarii i kulisy naszego eventu, a statystyki pokazują, że odsłony strony wzrosły o około 40%, zaś wyświetlenia o około 60%. Zaznaczam wyraźnie, że to statystyki strony internetowej, a nie liczba słuchaczy z tramu. Funkcje prezenterów sztucznej inteligencji zostały przywrócone, a problemy konfiguracyjne serwera poprawiono, by zwiększyć wydajność emisji. Artykuł opublikowano 11 października i zaktualizowano 12 października. Przepraszamy za przerwy i dziękujemy Państwu za cierpliwość. Event, o którym mowa, przybliża początki sztucznej inteligencji, modele językowe oraz kulisy pracy programistów w konwencji komediowych historii jest sieci. Paweł Potacki w swoim komentarzu zauważa, że sztuczna inteligencja zmienia lokalne radio, lecz za technologią stoją ludzie, którzy ją utrzymują i naprawiają. Event trwa w paśmie jest sieci od 15 do 22, a pełny raport i aktualizacje przeczytają Państwo w aktualnościach na stronie radiastanisławów.org. Przy okazji wspomnę utwór pod tytułem Poza siecią z sesji Radia Stanisławów, a teraz przed Państwem Tomasz Gressen i Finesse.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku i prognozie, bo w Stanisławowie mamy 8 stopni, które wkrótce spadną do 7, a deszcz nie powinien nam dzisiaj dokuczać. Przypominam z troską o cieplejszym swecze przed wyjściem, a tymczasem przypominam minione nagranie Tomasza Grysena pod tytułem Drobne ziarna i zapraszam do dalszego słuchania Radia Stanisławów, w którym za chwilę zabrzmi utwór Rudy Wiz w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, zbliża się piąta. Przypominam z troską, że staranna wymowa i odłożenie telefonu bardzo pomagają w odbiorze muzyki, a przed nami Scandinavian z utworem Lapland.

0: Zbliża się piąta. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek, podobnie zresztą jak odłożenie telefonu na czas audycji. Kochani, 10 października tak tłumnie odwiedzaliście nasze radio, że serwery postanowiły zrobić sobie przerwę na kawę, ale na stronie znajdziecie raport z awarii i kulisy naszego eventu. Dziękujemy, że jesteście z nami, a teraz przed nami materiał promocyjny, to była reklama potacki.com, kampania druga.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Lecz na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.

Pozwolą Państwo, porządek jednak wiele ułatwia, dlatego przypominam z troską, aby na czas nagrania naszej wiadomości odstawić filiżankę na spodeczku. Kwadrans po piątej zapraszam Państwa serdecznie do podzielenia się swoimi refleksjami w sekcji Twój głos na naszej stronie radiostanisławów.org. Można tam przesłać krótkie pozdrowienia, komentarz do lokalnej sprawy albo ciekawostkę z okolicy, podając swoje imię lub pozostając w pełni anonimowym. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, po czym wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, w którym postacie antenowe i odgrywane scenki pozostają czystą fikcją, zaś wiadomości i pogoda opierają się na sprawdzonych źródłach. Kochani, 10 października tak tłumnie odwiedzaliście nasze radio, że serwery postanowiły zrobić sobie dłuższą przerwę na kawę, ale na naszej stronie znajdziecie już raport z tej awarii oraz kulisy całego eventu, za co niezmiernie dziękujemy. Zanim powitamy kolejny utwór, chwila refleksji nad kulturą słuchania, bo po nastrojowym nagraniu pod tytułem Awake od wykonawcy Sapfeiro spora na coś wyjątkowego. Przed Państwem projekt Radio Stanisławów Sessions i utwór pod tytułem Polsko jesteś wspaniała, w którym odnajdziemy nutę dumy z naszej małej ojczyzny i piękna codzienności.

Pozwolą Państwo, zbliża się szósta. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku najlepiej smakuje bez telefonu w dłoni. Przed nami Lonel Casio, Kaptertwo.

Dzień dobry Państwu. Porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza gdy filiżanka herbaty stoi na swoim spodeczku, a w naszym studiu panuje nienaganny ład. Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonów, abyśmy mogli w pełnym skupieniu wysłuchać tego, co przygotowało dla Państwa Radio Stanisławów. Nasz poranny serwis informacyjny zastępujemy dziś ważnym podsumowaniem. Podczas kampanii Event 10 października zainteresowanie stacją przerosło możliwości konfiguracji streamu i doszło do przerw emisji. Według podsumowania stacji odsłony strony internetowej wzrosły o około 40%, a wyświetlenia o około 60%. Zaznaczam, że są to statystyki strony internetowej, a nie liczba słuchaczy streamu. Funkcje prezenterów sztucznej inteligencji zostały przywrócone, a problemy konfiguracyjne serwera poprawiono, aby zwiększyć wydajność emisji. Raport opublikowano 11 października i zaktualizowano 12 października. Przyjmują Państwo nasze szczere przeprosiny za te przerwy, za które bardzo dziękujemy za Państwa cierpliwość. Event, w którym Jesica przez komediowe historie przybliża początki sztucznej inteligencji, modele językowe, role kart graficznych, chmurę oraz kulisy pracy programistów, trwa obecnie w naszym paśmie od 15 do 22 czasu polskiego. Jak zauważył w swoim komentarzu Paweł Potacki, sztuczna inteligencja już zmienia lokalne radio i ułatwia tworzenie takich projektów, ale za technologią nadal stoją ludzie, którzy ją utrzymują, finansują i naprawiają. Pełny raport, aktualizacje oraz komentarz autora znajdą Państwo w aktualnościach na stronie radiostanisławów.org. Kochani, 10 października tak tłumnie odwiedzialiście nasze radio, że serwery postanowiły zrobić sobie przerwę na kawę. Na stronie znajdziecie raport z awarii i kulisy naszego eventu, za co raz jeszcze dziękujemy. Przed nami kolejna audycja w ramach Radia Stanisławów Session z pod tytułem Twój głos na fali. Zapraszam do uważnego słuchania.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, bo filiżanka na spodeczku najlepiej smakuje wtedy, gdy wokół panuje ład. Zbliża się szósta, więc przypominam z troską, że w Stanisławowie mamy teraz 8 stopni, które odczuwamy jak 5. Przez kolejne godziny utrzyma się podobna temperatura z niewielkim, 2% prawdopodobieństwem opadów. Proszę pamiętać o cieplejszym swecze, a przed wyjściem zerknąć, czy na stoliku nie zostały zbędne okruszki.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, porządek jednak wiele ułatwia. Przypominam z troską, aby odłożyć telefon i usiąść wygodnie przy filiżance parującej herbaty, zamiast tracić czas na chaotyczne zerkanie w ekrany. 10 października serwery naszego radia postanowiły zrobić sobie małą przerwę na kawę, za co serdecznie dziękujemy za Państwa liczną obecność i cierpliwość, a pełny raport z tamtych wydarzeń znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem radiostanisławów.org. Zbliża się 6, więc pora na chwilę muzycznego wytchnienia. Warto pozwolić sobie na odrobinę refleksji, wsłuchując się w utwór, w którym Leonel Casio zabiera nas w podróż pośród drzew, przypominając o bliskości natury i codziennej harmonii. Twoje lokalne brzmienie w sieci.

Pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy za oknem zbliża się szósta. Warto odłożyć telefon i zadbać o kulturę słuchania, by z przyjemnością wysłuchać utworu pod tytułem Airoso, który wykona Wombat Noises Audio.

Kochani, 10 października tak tłumnie odwiedzialiście nasze radio, że serwery postanowiły zrobić sobie przerwę na kawę. Przypominam z troską, że na naszej stronie znajdziecie raport z awarii oraz kulisy eventu. Zbliża się 6, a porządek w sprawach technicznych wiele ułatwia, dlatego pozwólcie Państwo, że zapowiedzie kolejny utwór. Przed nami Tenet Runner z piosenką Fortuna. Dziękujemy, że jesteście z nami na fali Radia Stanisławów.

Witają Państwa Fale Radia Stanisławów, a przy mikrofonie Lorka. Pozwolą Państwo na chwilę refleksji przy filiżance ulubionej herbaty i odłożenie telefonów. Przed nami nagranie wykonawcy Aleksander Nakarada pod tytułem Gorączka Banio.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie lokalnie przez całą dobę, twoje lokalne brzmienie w sieci pozwolą państwo na chwilę uwagi w sprawie porządku wokół nas. W Stanisławowie mamy teraz 7 stopni ciepła, odczuwalna jest o stopień niższa, a w kolejnych godzinach aura nie przyniesie większych zmian. Przypominam z troską, aby przed wyjściem sprawdzić, czy filiżanka stoi bezpiecznie na spodeczku i czy pamiętają państwo o zabraniu parasola. Chciałbym także zachęcić państwo do podzielenia się swoimi przemyśleniami w sekcji Twój głos na naszej stronie internetowej radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a po wysłuchaniu i zaznaczeniu zgody na emisję można je śmiało przesłać do naszego studia. Na zakończenie tej części powracamy do naszej anteny i zapraszam do odsłuchu utworu projektu Radio Stanisławów Session pod tytułem Twój głos na fali.

za kwadrans szósta. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi przy filiżance porannej herbaty i bez telefonu w ręku. W Radiu Stanisławów przypominam z troską, że porządek jednak wiele ułatwia, a przed nami Scandinavians i utwór Emotions.

za kwadrans szósta, a przed nami kolejne nagranie z cyklu Radio Stanisławów Session z pod tytułem Autentyczna Miłość. Przypominam z troską, że telefon odłożony na bok sprzyja uważnemu odbiorowi.

Witają Państwo poranne pasmo Radia Stanisławów, a Twoje lokalne brzmienie w sieci towarzyszy nam od samego rana. Zbliża się szósta, więc przypominam z troską, aby odłożyć telefon i zająć się tym, co naprawdę ważne. Warto również zerknąć na bieżące komunikaty urzędowe w naszej gminie, aby spokojnie zaplanować nadchodzący dzień. Przed nami kolejna muzyczna podróż, a utwór pod tytułem Utopia, który wykona Szutosz, koi zmysły niczym filiżanka ulubionej herbaty na eleganckim spodeczku.

Przypominam z troską, że filiżanka najlepiej smakuje, gdy telefon leży odłożony na brzegu stołu, a my z uwagą słuchamy radia. Zbliża się szósta. Przed nami Władysław Głuszenko i utwór pod tytułem Hereno Manhasset Fort.

Zbliża się szósta. Zanim filiżanka ze spodeczkiem zagości na Państwa stole, zapraszam do podzielenia się swoimi myślami za pośrednictwem sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. To miejsce na Państwa opowieści, pozdrowienia i lokalne refleksje, które można nagrać w przeglądarce i wysłać do naszego studia. Porządek jednak wiele ułatwia. Dlatego przypominam stoską o uprzejmym tonie i kulturze słuchania. A przed nami Wombat Noises Audio i utwór Royal Market.

Wybiła szósta. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odłożenie telefonu przed kolejnym nagraniem. Słuchamy teraz utworu pod tytułem Awake, który wykona Safia Ross.

chwilę po szóstej. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek, podobnie jak odłożenie telefonu na czas audycji. Słuchali Państwo utworu Awake w wykonaniu Safiros. Teraz przed nami Radio Stanisławów Sessions i wyjątkowa kompozycja Polsko. Jesteś wspaniała.

Witamy Państwa w ten chłodny poranek. Temperatura w Stanisławowie wynosi 7 stopni, przy temperaturze odczuwalnej 5 stopni. Przypominam z troską o cieplejszej warstwie ubrań, a filiżanka gorącej herbaty z odrobiną melisy z pewnością pomoże dobrze zacząć ten dzień. Wracamy do naszej muzycznej podróży. Przed Państwem Skandynawent z utworem Lapland.

przypominam z troską, że na czas nagrania warto odstawić filiżankę, bo drobne uchybienia w porządku rzadko służą skupieniu. Zapraszam Państwa do przesyłania własnych wiadomości głosowych przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Można nagrać pozdrowienia, ciekawostki z okolicy lub komentarz do lokalnej sprawy. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, po czym wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i przesłać do studia. Można podać imię i miejscowość albo pozostać anonimowo, a najciekawsze głosy zabrzmią na naszej antenie. W 6:30 przypominam o dobrych manierach przy radiu, a przed nami Leonel Casio i utwór Habtertwo.

pół do siódmej. Przypominam z troską, że filiżanka herbaty pita bez telefonu w dłoni pomaga odzyskać wewnętrzny spokój. Minęło nam przed chwilą nagranie od Leonel Casio, a przed nami Lolita i utwór Ivantio. Porządek jednak wiele ułatwia, dlatego wsłuchajmy się uważnie w te dźwięki.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, w 6:30 budzi nas w Radiu Stanisławu wspomnienie utworu Lolita i Wantio. Porządek w myśli i odłożenie telefonu bardzo pomagają w skupieniu, a już za chwilę w ramach Radio Stanisławu w sesjons usłyszymy utwór Fale Pamięci, który przynosi kojącą bliskość codzienności.

0: Witają Państwo w Radiu Stanisławów. Zbliża się siódma. W Stanisławowie mamy teraz 7 stopni ciepła, a odczuwalna to 5. Przez kolejne godziny temperatura utrzyma się na tym poziomie, a opady nam nie grożą, dlatego przypominam z troską o zabraniu cieplejszego okrycia. Przypominam także o odłożeniu telefonu na bok, bo filiżanka gorącej herbaty na spodeczku najlepiej smakuje w spokoju. A teraz przed nami materiał promocyjny, czyli reklama potacki.com.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, którego nikt nie przejdzie obojętnie. Lecz na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: W pół do siódmej. Witają Państwo poranne pasmo Radia Stanisławów, a nasze lokalne brzmienie w sieci umili teraz utwór Homestead w wykonaniu Pundek. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek, zwłaszcza gdy odkładamy telefon na bok, by ze skupieniem posłuchać dobrej muzyki.

przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i odłożenie telefonu pomagają odzyskać wewnętrzny spokój. A teraz przed Państwem Leonel Casio i utwór A Trip to Detres.

pół do siódmej. Witam Państwa serdecznie w Radiu Stanisławów. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek w uwadze jednak wiele ułatwia. Wspomnę jeszcze ubiegłe nagranie Leonela Cassio pod tytułem Podróż do drzew, a przed nami Aszu tuż z utworem Inspire.

Pozwolą Państwo na chwilę refleksji i odłożenie telefonu, albowiem zbliża się siódma. Za chwilę w Radiu Stanisławów usłyszą Państwo utwór pod tytułem Świt, który wykona Safairos, zaś wcześniej gościliśmy utwór Avsutosh Inspire. Przypominam z troską, że w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org mogą Państwo zostawić krótką ciekawostkę z okolicy, nagrywając ją bezpośrednio w przeglądarce i przesyłając do naszego studia.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych, niezależnie lokalnie przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Zwracam Państwu uwagę, że porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza gdy odkładamy telefony na bok przed rozpoczęciem nowej audycji. Przypominam, z troską zbliża się siódma. Pozwólcie Państwo, że zapowiem kolejne nagranie. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Poza siecią.

0: Odrzucamy chłód. System offline.
1: Zbliża się siódma w Radiu Stanisławów. Przypominam, troska o cieplejszej warstwie ubrań, bo termometry wskazują 7 stopni, a do tego przyda się zerknąć na prognozę, w której przez najbliższe godziny utrzyma się zachmurzenie i drobne opady, więc warto mieć przy sobie parasol. Pozwolą Państwo, że zaproszę teraz do wysłuchania utworu Zostań tu z naszych sesji, po tym jak przed chwilą wybrzmiały dźwięki z serii Poza siecią.

Zbliża się siódma. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, odkąd porządek w studiu został przywrócony, a filiżanka czeka na spodeczku, wszystko staje się prostsze. Przypominam z troską, że telefon warto odłożyć, by w pełni docenić dźwięki, które niosą ukojenie. W Radiu Stanisławów brzmi właśnie utwór Kiss of Moon pod tytułem River Dance, kojarzący się z niespieszno płynącym nurtem, który pomaga odzyskać wewnętrzną równowagę.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, zbliża się siódma. Przypominam z troską o porządku na biurkach i odłożeniu telefonu, zanim ruszona zostanie filiżanka z ulubioną herbatą. Warto też pamiętać o bieżących sprawach w naszej gminie, dlatego zachęcam do śledzenia komunikatów urzędowych na stronie powiatu miejskiego, gdzie znajdą Państwo najnowsze informacje ułatwiające zaplanowanie dnia. A teraz przed nami materiał promocyjny potacki.com. Zapraszam do uważnego słuchania.

chwilę po siódmej pozwolą Państwo na krótkie przypomnienie. Porządek w studiu i odłożenie telefonu na bok to znak doskonałego wychowania, który tak bardzo nam wszystkim pomaga. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu właściwy ład. A teraz zapraszam do naszego specjalnego cyklu, w którym każdy ze słuchaczy może podzielić się swoją historią. Słuchają Państwo audycji w Radiu Stanisławów, Twoje lokalne brzmienie w sieci.

0: www.radiostanisławów.org. Zakładka. Twój głos.
1: Na kresie czekamy na ciebie.

chwilę po siódmej przypominam z troską o odłożeniu telefonu, kiedy w eterze brzmi Sapphiros z utworem Embrace.

Chwilę po siódmej, pozwolą Państwo na drobną dygresję o porządku, bo filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu właściwy ład. Wspomnimy jeszcze poprzednie nagranie od Sephiros pod tytułem EBAC, a już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania utworu, który wykona Leonel Casio. Piosenka nosi tytuł Help You Out. Radio Stanisławów, twoje lokalne brzmienie w sieci.

Przypominam z troską, że filiżanka najlepiej smakuje, gdy odłożymy już na chwilę ten uporczywy telefon. Chwilę po siódmej słuchali Państwo utworu Leonel Casio, a przed nami radio Stanisławów Sessions i ich niegasnący świt.

czy 70. Chcieli nas wymazać, kazali nam milczeć, ale miasto to nie urzędowy wpis. Miasto to my.

0: dobrego dnia.
1: Pozwolą Państwo, porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza gdy odkładamy wreszcie te wszechobecne telefony i zaczynamy naprawdę słuchać. Jest po siódmej, a w naszym Radiu Stanisławu brzmi kolejny wyjątkowy utwór pod tytułem Eter pełen serc z cyklu sesji na żywo. Zapraszam do zatrzymania się przy tej muzyce z filiżanką ulubionego naparu.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o pogodzie w naszym Stanisławowie, gdzie mamy obecnie 7 stopni ciepła, a w ciągu najbliższych 6 godzin temperatura utrzyma się na podobnym poziomie z niewielkim zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, dlatego przypominam z troską o zabranie parasola i cieplejszej warstwy odzieży. Warto też zajrzeć na naszą stronę internetową radiostanisławów.org do sekcji Twój głos, gdzie mogą Państwo nagrać krótką ciekawostkę z okolicy, opowiadając o czymś ciekawym maksymalnie przez 3 minuty, po czym wystarczy odsłuchać nagrania, zaznaczyć zgodę i wysłać wiadomość do naszego studio. 7:30 Radia Stanisławów umila nam czas po utworze Eter pełen serc, a teraz przed nami kolejna propozycja muzyczna, w której posłuchamy utworu Fortuna od Tene Trunner, przy czym porządek jednak wiele ułatwia, więc odłóżmy na chwilę telefony i posłuchajmy z uwagą.

Dzień dobry Państwu, za kwadrans ósma, a filiżanka świeżej herbaty pomaga przywrócić porządek w każdym poranku. Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek jednak wiele ułatwia. Wspominaliśmy przed chwilą utwór Fortuna wykonany przez Tened Runner, a teraz przed nami radio Stanisławów Sessions i ich utwór Lokalny Impuls, idealny na ten poranek.

0: lokalnie, niezależnie, 24, radiostanislavov.org. Do usłyszenia w sieci.
1: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi w ten wtorkowy poranek, gdy zbliża się 7:30. Przypominam z troską, aby odłożyć telefony i zadbać o porządek wokół siebie, bo filiżanka na spodeczku i staranna wymowa wiele ułatwiają. Warto też pamiętać, że urzędy w gminie Stanisławów przypominają o aktualnych terminach spraw obywatelskich, dlatego zachęcam do zapoznania się z bieżącymi ogłoszeniami samorządowymi. A teraz w Radiu Stanisławów po wspomnieniu nagrania Radio Stanisławów sesją pod tytułem Lokalny Impuls. Z przyjemnością zapraszam Państwa na kolejny utwór, którym jest Radio Stanisławów sesją pod tytułem Twój Nowy Głos.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, za kwadrans ósma, a na naszej antenie radio Stanisławów Sessions i Rudy Lis. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu w czasie porannej kawy, wszak staranna wymowa i porządek na stole pomagają przywrócić światu właściwy rytm.

Pozwólcie Państwo na chwilę uwagi i przypominam z troską, że odłożenie telefonu bardzo pomaga w odbiorze muzyki. Warto też zadbać o porządek na biurku, podczas gdy zbliża się ósma.

Nie mam teraz potwierdzonej prognozy dla Stanisławowa. Wracamy więc do muzyki. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek, zwłaszcza gdy odkładamy wreszcie te rozpraszające telefony. Przed nami Thomas Gressen i utwór Vinesets, który pięknie układa się w naszą poranną opowieść o drobnych ziarnach codzienności. Pozwolą Państwo, porządek jednak wiele ułatwia.

Pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy zbliża się ósma. Na naszej stronie radiostanisławów.org czeka zakładka Twój głos, gdzie mogą Państwo zostawić pozdrowienia. Warto przy tym ostrożnie odkładać filiżankę, by nie zachwiać domowym porządkiem. Teraz przypominam z troską Tomasa Gressena, a wkrótce zabrzmi Wombat Noises Audio z utworem Airoso.

Witają Państwa fale Radia Stanisławów, a przy mikrofonie Lorka. Pozwolą Państwo na chwilę refleksji przy filiżance ulubionej herbaty i odłożenie telefonów. Przed nami nagranie wykonawcy Aleksander Nakarada pod tytułem Gorączka Banio.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odzywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie lokalnie przez całą dobę, twoje lokalne brzmienie w sieci pozwolą państwo na chwilę uwagi w sprawie porządku wokół nas. W Stanisławowie mamy teraz 7 stopni ciepła, odczuwalna jest o stopień niższa, a w kolejnych godzinach aura nie przyniesie większych zmian. Przypominam z troską, aby przed wyjściem sprawdzić, czy filiżanka stoi bezpiecznie na spodeczku i czy pamiętają państwo o zabraniu parasola. Chciałbym także zachęcić państwo do podzielenia się swoimi przemyśleniami w sekcji Twój głos na naszej stronie internetowej radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a po wysłuchaniu i zaznaczeniu zgody na emisję można je śmiało przesłać do naszego studia. Na zakończenie tej części powracamy do naszej anteny i zapraszam do odsłuchu utworu projektu Radio Stanisławów Sesjons pod tytułem Twój głos na fali.

Za kwadrans szósta pozwolą Państwo na chwilę uwagi przy filiżance porannej herbaty i bez telefonu w ręku. W Radiu Stanisławów przypominam z troską, że porządek jednak wiele ułatwia, a przed nami Scandinavians i utwór Emotions.

za kwadrans szósta, a przed nami kolejne nagranie z cyklu Radio Stanisławów Session pod tytułem Autentyczna Miłość. Przypominam z troską, że telefon odłożony na bok sprzyja uważnemu odbiorowi.

Witają Państwo poranne pasmo Radia Stanisławów, a Twoje lokalne brzmienie w sieci towarzyszy nam od samego rana. Zbliża się szósta, więc przypominam z troską, aby odłożyć telefon i zająć się tym, co naprawdę ważne. Warto również zerknąć na bieżące komunikaty urzędowe w naszej gminie, aby spokojnie zaplanować nadchodzący dzień. Przed nami kolejna muzyczna podróż, a utwór pod tytułem Utopia, który wykona Szutosz Koi Zmysły niczym filiżanka ulubionej herbaty na eleganckim spodeczku.

Przypominam z troską, że filiżanka najlepiej smakuje, gdy telefon leży odłożony na brzegu stołu, a my z uwagą słuchamy radia. Zbliża się szósta. Przed nami Władysław Głuszenko i utwór pod tytułem Herynomanhas Setfot.

zbliża się szósta. Zanim filiżanka ze spodeczkiem zagości na Państwa stole, zapraszam do podzielenia się swoimi myślami za pośrednictwem sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. To miejsce na Państwa opowieści, pozdrowienia i lokalne refleksje, które można nagrać w przeglądarce i wysłać do naszego studia. Porządek jednak wiele ułatwia, dlatego przypominam z troską o uprzejmym tonie i kulturze słuchania. A przed nami Wombat Noises Audio i utwór Royal Market.

Wybiła szósta. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odłożenie telefonu przed kolejnym nagraniem. Słuchamy teraz utworu pod tytułem Awake, który wykona Safia Ross.

światu porządek, podobnie jak odłożenie telefonu na czas audycji. Słuchali Państwo utworu Awake w wykonaniu Safiros. Teraz przed nami Radio Stanisławów Sessions i wyjątkowa kompozycja Polsko, jesteś wspaniała.

kwadrans po 6 rano, przypominam z troską o odłożeniu telefonów, abyśmy mogli w skupieniu wysłuchać utworu, który przygotował dla Państwa Leonel Casio.

Witamy Państwa w ten chłodny poranek. Temperatura w Stanisławowie wynosi 7 stopni, przy temperaturze odczuwalnej 5 stopni. Przypominam z troską o cieplejszej warstwie ubrań, a filiżanka gorącej herbaty z odrobiną melisy z pewnością pomoże dobrze zacząć ten dzień. Wracamy do naszej muzycznej podróży. Przed Państwem Skandynawent z utworem Lapland.

przypominam z troską, że na czas nagrania warto odstawić filiżankę, bo drobne uchybienia w porządku rzadko służą skupieniu. Zapraszam Państwa do przesyłania własnych wiadomości głosowych przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Można nagrać pozdrowienia, ciekawostki z okolicy lub komentarz do lokalnej sprawy. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, po czym wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i przesłać do studia. Można podać imię i miejscowość albo pozostać anonimowo, a najciekawsze głosy zabrzmią na naszej antenie. W 6:30 przypominam o dobrych manierach przy radiu, a przed nami Leonel Cascio i utwór Habtertwo.

pół do siódmej. Przypominam z troską, że filiżanka herbaty pita bez telefonu w dłoni pomaga odzyskać wewnętrzny spokój. Minęło nam przed chwilą nagranie od Leonel Casio, a przed nami Lolita i utwór Ivantyu. Porządek jednak wiele ułatwia, dlatego wsłuchajmy się uważnie w te dźwięki.

Pozwolą Państwo, że z uśmiechem przywitam Państwa w Radiu Stanisławów, bo porządek w studiu i odłożona na spodyczek filiżanka pomagają uporządkować myśli na cały dzień. Za kwadrans ósma, a przed nami utwór Rudy Lis z audycji Radio Stanisławów Sessions.

Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie lokalnie przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Zbliża się 9. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek, podobnie jak odłożenie telefonu na czas audycji. Przed nami Aszutosz i Utopia.

0: Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i odłożenie telefonu na bok pomagają zachować upragniony porządek. Za kwadrans ósma, a przed nami materiał promocyjny Radia Stanisławów.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.
0: Za kwadrans dziewiąta. Pozwolą państwo na chwilę uwagi przy starannej filiżance, bowiem porządek jednak wiele ułatwia, także w porannych wyborach. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, a przed nami Diskira i utwór Batida, który można odczytać jako opowieść o niejednym ryzykownym zamierzeniu w życiu.

Witają Państwa audycję Radia Stanisławów. Przypominam z troską o ciepłej warstwie i parasolu, bo w Stanisławowie mamy teraz 7 stopni, a w kolejnych godzinach temperatura powoli wzrośnie do 12 stopni przy niewielkim prawdopodobieństwie opadów. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, odłożenie telefonu na spodeczek i staranną wymowę, bo za chwilę usłyszymy utwór wykonawcy Lionel Casio.

0: Za kwadrans dziewiąta. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek. Dlatego proszę Państwa o odłożenie telefonów na bok. Przed nami chwila na materiał promocyjny Radia Stanisławów, który dla Państwa przygotowaliśmy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, gdy zbliża się dziewiąta. A teraz przed nami materiał promocyjny Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i zapraszam do sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie mogą Państwo nagrać swoją wiadomość, pozdrowienia lub ciekawostkę z okolicy, pamiętając, by na czas nagrania odstawić filiżankę. Zbliża się dziewiąta. Przed nami materiał promocyjny, który Państwu polecam.
4: Sąsiad znowu wierci.
5: Przynajmniej daj mu podkład!
6: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
7: Stanisławów,
5: klikaj play, niech słyszą nas!
8: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
9: Tylko nie mów prezesowi.
0: Pozwolą Państwo na chwilę refleksji i odłożenie telefonu, bowiem zbliża się dziewiąta. Przed nami Wamba Noises Audio z nagraniem Royal Market.

0: Zbliża się dziewiąta. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, poprośmy o odłożenie telefonu, albowiem porządek wiele ułatwia w naszym studiu. Słuchają Państwo Radia Stanisławów, a przed nami materiał promocyjny naszej stacji.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bo porządek jednak wiele ułatwia, a zbliża się dziewiąta. Zanim rozbrzmi utwór Zostań tu z cyklu Radio Stanisławów Sessions, przypominam z troską, aby odłożyć na bok telefony i zająć się tym, co najważniejsze. Warto też pamiętać o trwających jesiennych pracach porządkowych przy gminnych drogach w Stanisławowie, o czym urzędnicy przypominają w swoich najnowszych komunikatach.

Zbliża się dziewiąta. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek. Dlatego proszę Państwa o odłożenie telefonów na bok. Przed nami skandynawski utwór Emotions w wykonaniu zespołu Scandinavians. Niech te dźwięki będą dla Państwa miłym początkiem poranka.

pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy za oknem chwilę po 9 świat budzi się do życia. Przypominam z troską o odłożeniu telefonów, a przed nami Scandinavian z utworem Hiking.

Chwilę po dziewiątej, przypominam z troską o odstawieniu filiżanki na spodeczek, żeby uniknąć niefortunnych plam na obrusie. Pozwolą Państwo, że zaproszę Państwa do podzielenia się własnymi głosami za pośrednictwem strony radiostanisławów.org w zakładce Twój głos. Można przesłać pozdrowienia lub ciekawostkę z okolicy, pamiętając, by nagranie w przeglądarce nie przekraczało 3 minut, a przed wysłaniem warto całość odsłuchać i zaznaczyć wymaganą zgodę na emisję. A teraz, w ramach uprzyjemnienia poranka, przed Państwem utwór Bajkał w wykonaniu zespołu Skandynawens.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, bo filiżanka na spodeczku wiele ułatwia. Słuchali Państwo utworu zespołu Scandinavians, a teraz przed nami gra Leonel Casio. W Stanisławowie mamy obecnie 8 stopni. Temperatura niebawem wzrośnie do 12, a deszczu raczej nie będzie. Przypominam z troską o zabranie cieplejszej warstwy.

Jest 9:50. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek, zwłaszcza gdy odkładamy telefony na bok. W Radiu Stanisławów brzmi twoje lokalne brzmienie w sieci, a przed nami Thomas Gressen i jego nastrojowy utwór Finesse, który niesie ze sobą tyle codziennej bliskości i ciepła.

Przypominam z troską, że warto czasem odłożyć telefon i z uwagą posłuchać radia, bo porządek jednak wiele ułatwia. Kwadrans po dziewiątej zabrzmi dla Państwa utwór wykonawcy Diskira.

Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, bowiem porządek jednak wiele ułatwia. Jest po 9:00, a w Radiu Stanisławów brzmi dla Państwa utwór Diskira pod tytułem Bad Idea.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bo porządek w studiu wiele jednak ułatwia, a filiżanka ustawiona na spodeczku pięknie nastraja do poranka. W 9:30 przypominam z troską o odłożeniu telefonów, które tak odwracają naszą uwagę od bliskich. Przed chwilą słuchaliśmy utworu formacji Biskira pod tytułem Zły Pomysł, a już za chwilę w Radiu Stanisławów zaprezentujemy specjalne nagranie z naszej antenowej serii pod tytułem Twój głos na fali.

przed chwilą słuchaliśmy utworu Radio Stanisławów Sessions Twój głos na fali, a w nim subtelnego echa bliskich nam chwil. Porządek w myśli i filiżanka na spodeczku pomagają odnaleźć harmonię, dlatego przypominam z troską, że w Stanisławowie dzisiaj 8 stopni, a przed nami wciąż chłodniejsza aura, więc warto pamiętać o ciepłej warstwie ubioru. Pozwolą Państwo, że zaproszę Państwa do podzielenia się swoimi myślami przez sekcję Twój głos na naszej stronie internetowej radiostanisławu.org, gdzie w przeglądarce można bez pośpiechu nagrać wiadomość trwającą do 3 minut, odsłuchać ją, zaznaczyć zgodę i wysłać do naszego studia, podając imię lub pozostając anonimowo, pamiętając jedynie, aby na czas nagrania bezpiecznie odstawić filiżankę. A już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego nagrania. Przed nami Radio Stanisławów Sessions, eter pełen serc.

Pozwolą Państwo w pół do dziesiątej, a w tle wciąż dźwięczy eter pełen serc. Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, a przed nami Aleksander Nakarada i Banjo Fever.

0: pół do dziesiątej. Pozwólcie Państwo na chwilę uwagi i uprzejme odłożenie telefonu. Wspominaliśmy przed chwilą żywy utwór, jaki zaprezentował Aleksander Nakarada, a teraz przed nami materiał promocyjny naszej stacji, który warto przyjąć w pełnym skupieniu i kulturze słuchania.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Przed nami kolejna chwila z muzyką, a za kwadrans dziesiąta, więc pozwólcie Państwo, że przypomnę o odłożeniu telefonów, aby w spokoju wysłuchać utworu Pundek pod tytułem Homestead.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, zbliża się 10. Zanim przejdziemy do kolejnych spraw, przypominam z troską o odłożeniu telefonu, który tak często odrywa nas od prawdziwego świata, i zapraszam na materiał promocyjny pod adresem potacki.com. To była reklama, a porządek jednak wiele ułatwia.

Przypominam z troską, że filiżanka ustawiona na spodeczku pomaga zachować ład w myśleniu o poranku. 9:30 za chwilę minie, a na naszej antenie brzmiały już fale pamięci w ramach Radio Stanisławów Sessions. Teraz przed nami Aszu Tosz z utworem Inspire, który niesie ze sobą niezwykle jasne przesłanie. Zapraszam Państwa do uważnego wysłuchania tego nagrania.

Przypominam z troską, że warto czasem odłożyć telefon i po prostu posłuchać muzyki. Za kwadrans 10 w Radiu Stanisławów usłyszymy utwór od Safeyeros.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi w ten wtorkowy poranek. W Stanisławowie mamy obecnie 8 stopni, a odczuwana temperatura to 6 stopni. W najbliższych godzinach utrzyma się 9 stopni, a szansa na opady deszczu wyniesie 4%, dlatego przypominam z troską o zabranie parasola lub cieplejszej warstwy. Porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza gdy dbamy o ład wokół nas i odkładamy telefony, by z szacunkiem wysłuchać tego, co dla Państwa przygotowaliśmy. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją, a wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę Twoje lokalne brzmienie w sieci. Przypominam, że przed chwilą słuchali Państwo utworu zespołu Safiros pod tytułem Embras, a teraz przed nami materiał promocyjny Radia Stanisławów. Przyznaję, że staranna wymowa i filiżanka dobrej herbaty na spodeczku pomagają w zachowaniu elegancji, dlatego zapraszam do wysłuchania materiału reklamowego.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gra. Mamy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.
0: Zanim Case of Mon zabiorą Państwo w swój rejs, przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek w uwadze jednak wiele ułatwia. Zbliża się 10:00,

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, zbliża się 10, a porządek na biurku jednak wiele ułatwia. Słuchają Państwo Radia Stanisławów, a przed nami kolejna odsłona cyklu Radio Stanisławów Sessions, w którym zaprezentujemy utwór pod tytułem Twój nowy głos. Przypominam z troską, aby odłożyć na bok telefony i delektować się chwilą z filiżanką ulubionej herbaty.

Pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy zbliża się 10. Zanim Wombat Noise Audio zabrzmi na naszej antenie, przypominam z troską o odłożeniu telefonów, abyśmy mogli w pełnym skupieniu cieszyć się chwilą.

Zbliża się 10:00. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o porządku, bo nawet telefon odłożony na bok potrafi zdziałać cuda dla skupienia. Przypominam z troską, że Radio Stanisławów to Państwa lokalne brzmienie w sieci, a przed nami sesyjna nowość, którą zapowiadam z wielką przyjemnością. W Radiu Stanisławów brzmi teraz lokalny impuls z sesyjnego cyklu stacji. Niech ta skromna nuta pomoże Państwu uporządkować poranek przy filiżance dobrej herbaty.

0: lokalnie, niezależnie, 24. Radio Stanisławów.org. Do usłyszenia w sieci.
1: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bo porządek w sprawach codziennych wiele ułatwia. Chwilę po 10:00 przypominam z troską o odłożeniu telefonu, zwłaszcza gdy słuchamy radia w skupieniu. Minęła kolejna piękna chwila z Radiem Stanisławów, a przed nami utwór pod tytułem Fortuna, który wykona Tenet Runner. Zapraszam do uważnego słuchania.

Jest 10:07. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odłożenie telefonu. Porządek jednak wiele ułatwia, a filiżanka na spodeczku sprzyja skupieniu. Przypominam z troską nagranie, które minęło, czyli Fortununa w wykonaniu Tenet Runner, a teraz przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Poza siecią.

0: Pozwalają Państwo na chwilę uwagi, za chwilę w Radiu Stanisławów usłyszymy materiał promocyjny. Przypominam z troską, że filiżanka herbaty postawiona na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek. Sprawdźmy także prognozę pogody dla Stanisławowa. Dzisiaj termometry pokażą 9 stopni Celsjusza, a w kolejnych godzinach temperatura wzrośnie do 12 stopni przy niewielkim zachmurzeniu i minimalnym ryzyku opadów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, przypominam z troską, że porządek w sprawach i starannie odłożony telefon bardzo ułatwiają nam codzienne relacje. Jest 10:14, a przed nami w ramach pasma Radio Stanisławów sesją z niezwykle poruszający projekt, w którym każdy z Państwa może podzielić się swoją twórczością. Zapraszam do odwiedzenia strony radiostanisławów.org i przesłuchania kolejnych nagrań.
4: Studio Otwarte Głosu.

kropka Radio Stanisławów kropka org. Zakładka. Twój głos. Na treści czekamy na ciebie.

0: Станиславу.
1: Pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy na stole paruje poranna herbata, a telefon warto odłożyć daleko od filiżanki. Zapraszam Państwa do sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie mogą Państwo przesłać swoją ciekawostkę z okolicy, nagrywając ją w przeglądarce nawet do 3 minut po odsłuchu, zaznaczeniu zgody i wysłaniu do nas. Zbliża się 11, a przed nami muzyczna propozycja, w której usłyszymy wykonawcę Diskira w utworze Bad Idea.

0: Jest 10:20. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi. Porządek w eterze to podstawa, a starannie ułożona filiżanka na spodeczku i odłożony na bok telefon pomagają utrzymać ład w każdym poranku. Przypominam z troską, że Radio Stanisławów to Państwa lokalne brzmienie w sieci, dlatego teraz przed nami materiał promocyjny naszej stacji.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.
0: Przypominam z troską o odłożeniu telefonu, a przed nami Safeiros i utwór pod tytułem Obudzeni.

pozwolą Państwo na chwilę refleksji przy filiżance ulubionej herbaty i odłożenie tych rozpraszających telefonów, bo porządek jednak wiele ułatwia. Zbliża się 10:30. Warto wspomnieć nagranie Safiros Awake, które przed chwilą pięknie nam brzmiało, a teraz przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Polsko. Jesteś wspaniała.

0: Pozwolą Państwo na chwilę refleksji. W 10:30 powracamy do naszego programu, a przed nami materiał reklamowy od Pawła Potackiego w serwisie potacki.com.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: Pozwolą Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonu, kiedy zaczynamy poranne spotkanie w Radiu Stanisławów. Warto zadbać o staranną wymowę i porządek na biurku, bo filiżanka na spodeczku naprawdę pomaga przywrócić światu równowagę. Zbliża się 11:00. Dzisiaj w Stanisławowie mamy 9 stopni ciepła, a niebo skrapia nas bardzo delikatnym deszczem, który dociera do 4%, dlatego uprzejmie przypominam o zabraniu parasola lub założeniu cieplejszej warstwy. Warto też pamiętać o bezpieczeństwie na drogach i ostrożności w codziennych sprawach. A teraz przed nami muzyczna podróż. Wombat Noises Audio i utwór A Waltz in Portrait. Można to odczytać jako elegancki spacer w stronę dawnych wspomnień, które brzmią niezwykle ciepło i spokojnie.

Pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy zbliża się 10. Przed chwilą słuchaliśmy Wombat Noises Audio, a teraz przed Państwem Scandinavians z utworem Lapband.

0: za kwadrans 11. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odkąd telefon zostanie odłożony na brzeg stolika, łatwiej nam będzie odnaleźć porządek w tym zabieganym poranku. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu właściwe proporcje. Słuchają Państwo Radia Stanisławów, a przed nami audycja specjalna i nasz stały materiał promocyjny, który przybliży Państwu kulisy pracy naszej redakcji. Zapraszam do uważnego odsłuchu.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę refleksji. Zbliża się 10:00, a teraz przed nami materiał reklamowy naszej stacji.
4: Sąsiad znowu wierci.
5: Przynajmniej

0: osobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
1: Tylko nie mów prezesowi.
2: Jest 10:39. Przypominam z troską, że staranna wymowa i odłożenie telefonu na brzeg stolika pomagają przywrócić światu odrobinę porządku. Przed nami Lolita w piosence Ivantyo. Zapraszam Państwa do uważnego słuchania.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, odkładając na moment te wszechobecne telefony, bo zbliża się 10. Zanim jednak przejdziemy dalej, przypominam z troską o porządku, a teraz zapraszam na materiał promocyjny Radia Stanisławów.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, porządek jednak wiele ułatwia, zwłaszcza gdy odkładamy telefony i skupiamy się na tym, co naprawdę istotne. W dzisiejszych wiadomościach lokalnych przypominam z troską, aby śledzić bieżące komunikaty Urzędu Gminy w Stanisławowie, gdzie na mieszkańców czeka kilka ważnych spraw do załatwienia. Spoglądając za okno w naszym Stanisławowie, widzimy, że zbliża się pora, w której warto mieć przy sobie parasol, bowiem temperatura wynosi 9 stopni i w najbliższym czasie nie zabraknie przelotnych opadów. Przy filiżance ulubionej herbaty zapraszam Państwa do wysłuchania wyjątkowego nagrania, jakim jest Autentyczna Miłość w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions. To utwór, który można odczytać jako ciepłą opowieść o bliskości i codziennej trosce, bez której nasz świat straciłby swój dawny ład.

Pozwólcie Państwo, że na chwilę odstawimy filiżanki z poranną herbatą i skupimy się na czymś niezwykle miłym. Zapraszam Państwa serdecznie do podzielenia się ciekawostką z naszej okolicy za pomocą sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Wystarczy nagrać w przeglądarce swoją wypowiedź, która może trwać do 3 minut, odsłuchać ją, zaznaczyć zgodę i wysłać do naszego studio. Można podać swoje imię lub pozostać anonimowym, a najciekawsze wiadomości chętnie zaprezentujemy na antenie. Zbliża się 11, a przed nami kolejna porcja wspaniałych dźwięków, dlatego już teraz zapraszam do odsłuchu utworu pod tytułem A Trip to the Tres w wykonaniu Leonel Casio, wspominając jednocześnie wcześniejsze nagranie pod tytułem Autentyczna Miłość.

Witam Państwa na antenie Radia Stanisławów przy mikrofonie Lorka. Zbliża się 11. Pozwólcie Państwo, że przypomnę z troską o odłożeniu telefonów na bok. Wszak filiżanka gorącej herbaty na spodeczku smakuje najlepiej w pełnym skupieniu. Przed nami utwór Lone Lucasio.

0: Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie lokalnie przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Zbliża się 11. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i odłożenie telefonu na czas audycji pomagają przywrócić światu upragniony porządek. Pozwolą Państwo, że teraz zapowiem materiał promocyjny naszej stacji.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odłożenie telefonu, albowiem wybiła 11. Przed nami kolejna chwila z muzyką w Radiu Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
3: Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Chwilę po 11 przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bowiem porządek jednak wiele ułatwia. Radio Stanisławów, twoje lokalne brzmienie w sieci, zaprasza na audycję Twój Głos.
4: Studio Otwarte Głosu.

0: www.radiostanisławów.org. Zakładka. Twój głos.
1: Na Krysie czekamy na ciebie.

0: Stanisławu.
1: Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku pomaga odnaleźć harmonię, a chwilę po 11 zapraszam Państwa na kolejną odsłonę sesji Radia Stanisławów.

Kwadrans po 11 pozwolą Państwo. Przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i staranna wymowa pomagają przywrócić światu porządek, a telefon warto wreszcie odłożyć na bok. W Radiu Stanisławów brzmi Twoje lokalne brzmienie w sieci, a przed nami Leonel Casio z utworem Help You Out.

Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefony i odnaleźć w słuchaniu odrobinę spokoju. Chwilę po 11 wracamy do naszej muzycznej podróży, a przed Państwem utwór pod tytułem Homestead w wykonaniu zespołu Punk Deck.

0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, przypominam z troską, że filiżanka na spodeczku i odłożenie telefonu na bok pomagają przywrócić porządek w każdym domu. Zbliża się 22. Warto wspomnieć o istotnych sprawach dla naszej gminy, bowiem Urząd Gminy Stanisławów przypomina o trwającej zbiórce elektrośmieci, która odbędzie się w najbliższą sobotę przy Placu Targowym. A przed nami materiał promocyjny Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi o pogodzie w Stanisławowie. Teraz mamy 9 stopni i w najbliższych godzinach temperatura wzrośnie do 12 stopni, a opady będą niewielkie. Przypominam z troską o zabranie cieplejszej warstwy lub parasola, porządek jednak wiele ułatwia. A przed nami Kes of Moon i River Dance. Zapraszam do uważnego słuchania przy filiżance ulubionej herbaty.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, przypominam z troską, że filiżanka ustawiona na spodeczku i starannie odłożony telefon pomagają przywrócić ład naszym porankom. Zbliża się 12. Słuchali Państwo utworu zespołu Kish of Moon pod tytułem River Dance, a teraz przed nami Leonel Kasio w nagraniu It is Okay to Cry, które delikatnie przypomina o codziennej trosce i bliskości. Twoje lokalne brzmienie w sieci.

pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy zbliża się 12. Zachęcam do odwiedzenia sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie mogą Państwo zostawić pozdrowienia. Czy minuty nagrania w zupełności wystarczą, a filiżankę herbaty warto wcześniej bezpiecznie odstawić na spodeczek? A na naszej antenie już za chwilę zagra Diskira w utworze Batida.

0: Odkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
1: Prezes nie pozwolił.
0: Puściliśmy.
2: Pozwolą Państwo na chwilę refleksji, kiedy zbliża się 11. Przed nami materiał promocyjny Radia Stanisławów. Zapraszam do uważnego słuchania.
3: Sąsiad znowu wierci.
4: Przynajmniej daj mu podkład!
5: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
4: klikaj play, niech słyszą nas!
6: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
7: Tylko nie mów prezesowi.
2: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, przypominam z troską o odłożeniu telefonu, bo porządek jednak wiele ułatwia. W Radiu Stanisławów zbliża się 12. Przy okazji dziękuję za poprzednie nagranie, a teraz przed nami Wombat Noises Audio z utworem Airoso.

Pozwolą Państwo na chwilę odłożyć telefony, bo zbliża się południe. W Radiu Stanisławów za chwilę usłyszymy nagranie pod tytułem Polsko, jesteś wspaniała.

Pozwalają państwo na chwilę uwagi, porządek jednak wiele ułatwia. Niech filiżanka na spodeczku przypomni nam o spokoju, podczas gdy za oknem w Stanisławowie mamy 9 stopni i wciąż dość pochmurnie z niewielkim deszczem, który może potrwać przez najbliższe godziny, dlatego proszę pamiętać o zabraniu parasola. Słuchali państwo utworu Radio Stanisławów Session z Polsko Jesteś Wspaniała, a przed nami kolejna propozycja z tego samego cyklu Radio Stanisławów Session z Niegasnący Świt, niosąca ze sobą ciepło nowego dnia.

Rok 1870. Chcieli nas wymazać, kazali nam milczeć. Ale miasto to nie urzędowy wpis. Miasto to my.

0: dobrego dnia.
1: Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, bo porządek w sprawach gminnych bardzo wiele ułatwia, a Urząd Gminy w Stanisławowie przypomina o konieczności terminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominam z troską, aby odłożyć na bok telefony i zadbać o najprostsze codzienne obowiązki. Za kwadrans 12 zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego nagrania, a w nim usłyszymy utwór o tytule A Waltz in Portrig, który wykona Wombat Noises Audio, zaraz po tym, jak wspomnieliśmy wcześniej, mniejszą kompozycję pod tytułem Niegasnący świt.

Pozwolą Państwo na chwilę uwagi, zbliża się 12. Porządek w studiu i odłożenie telefonu na bok pomagają zachować ład w każdym porannym spotkaniu. Przypominam z troską, że Twoje lokalne brzmienie w sieci towarzyszy nam niezmiennie. Przed chwilą słuchaliśmy utworu zespołu Wombat Noises Audio, a teraz zapraszam Państwa na nagranie pod tytułem Lokalny Impuls z cyklu Radio Stanisławów Sessions.

0: Normalnie. Niezależnie. 24. Radio Stanisławów.org. Do usłyszenia w sieci.
1: Przed nami kolejna chwila z muzyką, a za kwadrans 11. Pozwolenie sobie na chwilę odłożenia telefonu i uważne słuchanie naprawdę ułatwia odbiór. Przed Państwem Niskira z utworem pod tytułem Batida.

za kwadrans 12. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odłożenie telefonu, albowiem porządek jednak wiele ułatwia. Wspominaliśmy przed chwilą utwór od Biskira pod tytułem Bad Idea, a teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kompozycji pod tytułem Utopia, którą wykona Ashutosh.

0: Witam Państwa serdecznie na antenie Radia Stanisławów, z tej strony Lorka. Zbliża się 12, a filiżanka na spodeczku pomaga utrzymać ład w myśleniu. Pozwólcie Państwo, że zaproszę Państwa na materiał promocyjny od Pawła Potackiego, dostępny na potacki.com.
1: Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Wejdź na potacki.com i przenieś swój projekt na zupełnie nowy poziom.
0: Zbliża się 12. Pozwoleniom Państwo, że przypomnę z troską o porządku na naszym antenowym stole i odłożeniu telefonu, bo staranna wymowa i filiżanka na spodeczku pomagają przywrócić światu ład. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny, a postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Natomiast wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę, Twoje lokalne brzmienie w sieci. Zapraszam Państwa serdecznie do przesłania własnej wiadomości głosowej przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org, gdzie można pozostawić komentarz do lokalnej sprawy, pozdrowienia albo ciekawostkę z okolicy. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a po odsłuchu należy zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia, podając imię i miejscowość albo pozostając anonimowo, pamiętając, że na czas nagrania warto odstawić filiżankę, a samo zgłoszenie może, choć nie musi, zabrzmieć na naszej antenie. Pozyskaliśmy nowe lokalne utwory i z radością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, a przed nami utwór, w którym Diskira prezentuje nagranie pod tytułem Bad Idea.

0: zbliża się 12. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i odłożenie telefonu w bezpieczne miejsce, bo porządek w sprawach codziennych jednak wiele ułatwia. Słuchali Państwo utworu zespołu Diskira, a teraz przed nami materiał promocyjny Radia Stanisławów, w którym z radością wspieramy artystów z naszej okolicy i prezentujemy lokalne nagrania.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.
0: Zbliża się 20. Pozwolą Państwo na chwilę uwagi i uprzejme odłożenie telefonu, albowiem porządek wiele ułatwia. Pozyskaliśmy piękne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami wyjątkowe nagranie pod tytułem Polsko. Jesteś wspaniała w ramach sesji naszej rozgłośni, które niesie ze sobą niezwykłe ciepło i przypomina o tym, co naprawdę ważne w codziennym życiu.

Dobry wieczór Państwu, Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Warto czasem odrzucić cyfrowy zgiełk na rzecz odrobiny dyscypliny formalnej. Zapraszam na audycję Gusta Muzyki z Kornenen, a w niej Soles Komposer i utwór pod tytułem Na Justronin.

jest po 12. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. W opinii Stanisławów trwają obecnie prace nad rozwojem lokalnej infrastruktury, co bezpośrednio wpływa na komfort codziennego życia mieszkańców. Szanowni Państwo, czyż opowieści płynące z naszej okolicy nie zasługują na godne miejsce na antenie? Osobiste wspomnienia i lokalne obserwacje są w cenie, a długie wykłady pozostawmy akademikom. Zapraszam do dzielenia się swoimi materiałami za pośrednictwem sekcji Twój Głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Po czym należy je podsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia. Można podać imię i miejscowość albo pozostać anonimowo. A teraz, porzucając jarmarczny zgiełk, satysfakcją sięgam po rodzimą twórczość. Pozyskaliśmy bowiem lokalne utwory i z prawdziwą przyjemnością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Sefemir i utwór Polubiła ja Stefana.

swoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. W tej chwili termofory i płaszcze przeciwdeszczowe mogą okazać się nad wyraz przydatne. Termometry wskazują bowiem 9 stopni Celsjusza, a odczuwalnie mamy sieje. Przez najbliższe godziny temperatura delikatnie wzrośnie do 12 stopni. Przy minimalnym, znikomym wręcz prawdopodobieństwie opadów, nie przekraczającym kilku procent. Słuchają Państwo gust muzyki z Kornelem. Po urokliwym nagraniu formacji Sefemir pod tytułem Polubiła ja Stefana z satysfakcją odnotowujemy kolejne lokalne akcenty na naszej antenie, bowiem z dumą wspieramy artystów z okolicy. Już za chwilę w tym samym pasmie zabrzmi ballada o chamstwie. Kolejna próba zmierzenia się z materią dźwiękową przez ten sam zespół.

prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

kwadrans po 12 w twoje lokalne brzmienie radio Stanisławu, po surowej balladze o chamstwie pora na nieco inne rzemiosło, oto sefemi i utwór Belgii. On kłuje i róże młotem. Z dumą pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie.

0: 10:30. Sefemir pozostawił po sobie motywiczny ślad w postaci Berdiki, ale z przyjemnością informuje, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.
0: 12:30. Z przyjemnością pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. A teraz przed państwem Sefemir i utwór Belgii, Onkuje i Róży Młotem. Ciekawa transkrypcja metalu licznych uniesień na język muzyczny.
6: Belgii!

12:30. Pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory z przekonaniem wspierając rodzimych artystów na antenie Radio Stanisławów, gdzie dominuje bezkompromisowa jakość. Przed nami Rudy Lis.

12:30. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Z prawdziwą przyjemnością pozyskaliśmy dla Państwa kolejne lokalne utwory, niezmiennie wspierając artystów z naszej okolicy na antenie. Przed nami Wombat Noise Słombio i utwór Royal Market, elegancko przypominający, że handlowy zgiełk bywa znośny tylko wtedy, gdy nie udaje sztuki.

0: pół do 13. Muzyka na strukturę, nie tylko błosiość. Z przyjemnością informuję, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieranych artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Urząd Gminy w Stanisławowie poinformował o zakończeniu ważnych prac modernizacyjnych na lokalnych traktach, co z pewnością usprawni codzienne dojazdy mieszkańców. Zwracam Państwu uwagę na tę inwestycję, bowiem lokalna infrastruktura rzadko bywa tak sprawnie procedowana. A na naszej antenie czas na muzyczne emocje. Pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory i z nieskrywaną przyjemnością wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Już za chwilę w audycji Gusta Muzyki z Kornelem zabrzmi Sefemi i ich utwór będzie postru. Szykujcie się Państwo na dawkę energii, która, miejmy nadzieję, poszczędzi nam chociaż odrobinę jarmacznego zgiełku. Zapraszam do uważnego słuchania.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: W pół do 13:00 twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Zwracam się do państwa z krótkim serwisem meteorologicznym dla naszego miasta. Termometry wskazują obecnie 10 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wynosi 8 stopni. W najbliższych godzinach temperatura ustabilizuje się na poziomie 12 stopni, a prawdopodobieństwo opadów będzie symboliczne i wyniesie od 1 do 3%. Przy dzisiejszej jałwasie radzę założyć coś cieplejszego i solidniejsze w okrycie wierzchnie. Pozyskaliśmy do naszej audycji lokalne utwory i z przyjemnością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. O energetycznym nagraniu formacji Sefemir pod tytułem Będzie Ostro, które pozostawiło pewien niedosyt subtelności. Zapraszam państwa na kolejną kompozycję tego samego wykonawcy, zatytułowaną Piwo by defence.

pół do 13, a w naszym studiu wciąż królują lokalne brzmienia, bo z uporem godnym lepszej sprawy wspieramy rodzimych artystów. Sefenie, który przed chwilą raczył nas piwnym folklorem, tym razem powraca w kompozycji Szalała, Czalała, oby bez nadmiernego zgiełku. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.

Zakwada z 13. Słuchają Państwo programu w Radiu Stanisławów, gdzie z satysfakcją pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, odrzucając janarczny zgiełk. Przed nami Paryl Sander na Karadę.

Zbliża się 13. Morski szum piratów Aleksandra na Karadymany już za sobą, a przed nami rodziny Sefeni i utwór Polubiła ja Stefan. Z prawdziwą przyjemnością pozyskujemy dla Państwa te lokalne kompozycje, niezmiennie wspierając artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.

0: zbliża się pierwsza. Sefenie opowiedział nam historię Stefana, a teraz z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejne lokalne utwory. Niezmiennie wspierając artystów z naszej okolicy na antenie Radio Stanisławów.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.
0: Wybiła 13. Pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory, niezmiennie wspierając rodzinnych twórców w antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Czas na chwilę autopromocji, wolną jednak od jarmarcznego zgiełku i bezmyślnej wojny głośności. Posłuchajmy zatem, co tym razem przygotowano w naszej stacji.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.
0: Państwo wybaczą, ale współczesna pogoń za cyfrową efemerydą bywa doprawdy nużąca. Zamiast bezmyślnie powielać internetowy zgiełk, spójrzmy na rzetelne fakty z naszego regionu. Urząd Gminy w Stanisławowie poinformował o zakończeniu prac nad modernizacją oświetlenia ulicznego w kilku miejscowościach powiatu mińskiego, co bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców po zmroku. Inwestycje sfinansowano ze środków samorządowych, a odbiór techniczny przeprowadzono pod koniec zeszłego tygodnia. Przechodząc do kwestii meteorologicznych, w naszym Stanisławowie termometry wskazują obecnie 12 stopni Celsjusza przy temperaturze odczuwalnej wynoszącej 9 stopni. W ciągu najbliższych kilku godzin aura pozostanie stabilna, temperatura utrzyma się na tym samym poziomie, a ryzyko opadów deszczu będzie marginalne i wyniesie od 0 do maksymalnie 3%. Wiatr nie powinien dawać się zbytnio we znaki. Przy tak stonowanej pogodze radzę po prostu założyć lekkie wierzchnie okrycie, które w zupełności wystarczy na popołudniowy spacer. Skoro zaś mowa o głosach naszej społeczności, wierzę głęboko, że lokalna opowieść lub muzyczne wspomnienie zasługują na antenę równie mocno, co wygładzone produkcje z wielkiej wytwórni. Choć z wykładu na ten temat prawić Państwu nie zamierzam. Zachęcam zatem do podzielenia się swoją perspektywą za pośrednictwem modułu Twój głos na naszej stronie internetowej radiostanisławów.org. Wystarczy nagrać w przeglądarce wypowiedź trwającą do 3 minut. Odsłuchać ją, zaznaczyć stosowną zgodę i wysłać do studia. Można podpisać się imieniem i miejscowością, bądź pozostać anonimowym. Nie obiecuję, że wyemitujemy każde zgłoszenie, ale co ciekawsze, materiały z pewnością usłyszą Państwo na naszej antenie. Wybiła 13. Pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory i z niezmienną satysfakcją wspieramy artystów z okolicy. Zanim jednak Sefemi zaprezentuje nam nagranie pod tytułem Będzie Ostro, przypomnę, że prawdziwa sztuka nie znosi pośpiechu, zatem bez zbędnych wstępów posłuchajmy.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Kwadrans po 13. Sefemir pozostawił po sobie spory ładunek energii, ale pora na kolejną lokalną kompozycję z naszego regionu, bo na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławu z przyjemnością wspieramy partystów z okolicy. Przed państwem Sefemir i utwór Piwo by defence.

kwadrans poczyna z tej w audycji twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławu. Sefenir pozostaje z nami, a my z przyjemnością pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Posłuchajmy kompozycji Wśród kwiatów.

0: mi serca tlen.
1: Do 14. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławu. Słuchają Państwo artystów z naszej okolicy, których nagrania z przyjemnością pozyskujemy do antenowej audycji. Przed nami sefem i utwór Szalała, w którym rytm zdaje się bezbłędnie organizować tę prostą strukturę, choć wolę jednak brzmienia akustyczne od tego wszechobecnego hałasu.

pół do czternastej. Z przyjemnością informuję, że pozyskaliśmy lokalne utwory i niezmiennie wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Słuchają Państwo audycji Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, który jest niezależnym projektem satyrycznym, kabaretowym i artystycznym. Postacie antenore oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną, a ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest całkowicie przypadkowa. Teraz przed nami kolejna kompozycja, w której Radio Stanisławów Sesans zaprezentuje warsztat marionetek. Zapraszam do spokojnego, krytycznego odbioru bez zbędnych decybeli.

14. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Z przyjemnością sięgamy po rodzinne kompozycje, wspierając lokalnych twórców. Posłuchajmy teraz utworu pod tytułem Wśród Kwiatów, który wykona Sefenie.

0: mi serca tlen.
1: Pół do czternastej. Sefenir pozostawił w nas delikatny kontrapunkt, a my z satysfakcją pozyskaliśmy lokalne utwory, niezmiennie wspierając artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów.
2: Sąsiad znowu wierci.
3: Przynajmniej daj mu podkład!
4: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
3: klikaj play, niech słyszą nas!
5: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
6: Tylko nie mów prezesowi.
1: Witamy Państwa w popołudniowym paśmie na antenie Radia Stanisławów. Zbliża się godzina 14. W gminie Stanisławów trwają intensywne prace związane z modernizacją infrastruktury osiedlenia ulicznej. Samorząd poinformował, że do końca bieżącego tygodnia na kluczowych odcinkach dróg lokalnych zamontowane zostaną nowe, energooszczędne oprawy LED-owe, co bezpośrednio wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców po zmroku. Sprawdzimy również, jak kształtują się warunki atmosferyczne za naszymi oknami. Temperatura wynosi 12 stopni Celsjusza, a odczuwalny dyst na poziomie 10 stopni. W najbliższych godzinach utrzyma się stabilna aura. Termometry wciąż będą wskazywać 12 stopni, a prawdopodobieństwo opadów deszczu pozostanie znikome, oscylując wokół zaledwie 1 lub 2%. Wiatr będzie słaby przy obecnej wilgotności powietrza i umiarkowanej temperaturze na tę porę dnia. Warto pomyśleć o lekkim, wiatroszczelnym okryciu wierzchnim, jeśli planują Państwo dłuższy spacer. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Z przyjemnością pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, odrzucając jarmarczny zgiełk na rzecz autentycznej wrażliwości. Przed Państwem Sefenir i utwór Szalała, Szalała.

13:30. Sefeni pozostawił po sobie ślad dawnej żywiołowości, a teraz na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów z satysfakcją prezentujemy kolejne nagrania pozyskane z naszej okolicy, niezmiennie wspierając tutejszych twórców.

pół do czternastej. Piwo by defence już za nami. A teraz w twoim lokalnym brzmieniu w Radio Stanisławów z przyjemnością prezentuję kolejne lokalne nagranie, bo konsekwentnie wspierany artystów z naszej okolicy, jadąc jarmarcznym zgiełkiem. Przed nami Sefemil, ich utwór będzie ostro.

pół do czternastej. Muzyka piwna ustępuje miejsce tawernowym klimatom, bo z przyjemnością pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory. Niezmiennie wspierając artystów z okolicy na antenie twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów, wszedł na niej Aleksander Makarada i utwór Magic Tavern. Polecam państwa uważnie tę zręczną stylistyfikację.

0: Fado jest 14. Ma liczna tawerna Alecandona Korady już za nami. A teraz na antenie Radia Stanisławów z dumą prezentujemy świeże, pozyskane lokalnie utwory. Niezmiennie wspierając utalentowanych artystów z naszej okolicy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów! Mała miejscowość, wielki hałas!
1: Stanisławów! Podkręć radio, nie sąsiada! Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
4: Puściliśmy.
0: Temperatura w Stanisławowie wynosi 12 stopni Celsjusza, ta odczuwalna 102 stopnie niższa. Przez najbliższe godziny utrzyma się 12 stopni, opadów nie przewidujemy, a wiatr pozostanie łagodny. Przy tej aurze przyda się lekka kurtka lub wiatrówka. Wracamy do muzyki w Radiu Stanisławów. Państwo słuchają twoje lokalne brzmienie Radiu Stanisławów. Zbliża się 14. Pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory i z niezmienną satysfakcją wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed Państwem Radio Stanisławów sesjons i utwór pod tytułem Wolny Nurt. Muzyka bez sztucznej kompresji i bez jarmarcznego zgiełku obroni się sama. Zapraszam do uważnego słuchania.

prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

kwadrans po 14. Sefeni pozostawił po sobie intrygujący dysonans, a my z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejne lokalne utwory, wiernie wspierając artystów z naszej okolicy na antenie Twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławu. Wszedł na Nikaro on the way z kompozycją Wiedźma.

dobry smak, państwo moje, wymaga wszak cierpliwości, a nie bezmyślnej wojny głośności, która tak skutecznie ogłupia współczesny świat. Na szczęście gust muzyczny można w sobie wyrobić, jeśli tylko odrzuci się jarnarczny zgiełk. Z tym melancholijnym spostrzeżeniem kończę już dzisiejsze spotkanie. Dziękuję.

za Państwa uwagę i obecność. Zapraszam ponownie, by wspólnie obcować z prawdziwą sztuką na falach, bo Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów pozostaje niezmiennie wierne klasie. Żegnam Państwa. Dobry wieczór Państwu, Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Warto czasem odrzucić cyfrowy zgiełk na rzecz odrobiny dyscypliny formalnej. Zapraszam na audycję Gusta Muzyki z Kornenen, a w niej Soles Komposer i utwór pod tytułem Na Justronin.

Jest po 12. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. W Opeminie Stanisławów trwają obecnie prace nad rozwojem lokalnej infrastruktury, co bezpośrednio wpływa na komfort codziennego życia mieszkańców. Szanowni Państwo, czyż opowieści płynące z naszej okolicy nie zasługują na godne miejsce na antenie? Osobiste wspomnienia i lokalne obserwacje są w cenie, a długie wykłady pozostawmy akademikom. Zapraszam do dzielenia się swoimi materiałami za pośrednictwem sekcji Twój Głos na stronie radiostanisławów.org. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, po czym należy je podsłuchać, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia. Można podać imię i miejscowość albo pozostać anonimowo. A teraz, porzucając jarmarczny zgiełk, satysfakcją sięgam po rodzimą twórczość. Pozyskaliśmy bowiem lokalne utwory i z prawdziwą przyjemnością wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Sefemil i utwór Polubiła ja Stefana.

swoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. W tej chwili termofory i płaszcze przeciwdeszczowe mogą okazać się nad wyraz przydatne. Termometry wskazują bowiem 9 stopni Celsjusza, a odczuwalnie mamy sieje. Przez najbliższe godziny temperatura delikatnie wzrośnie do 12 stopni. Przy minimalnym, znikomym wręcz prawdopodobieństwie opadów, nie przekraczającym kilku procent. Słuchają Państwo gust muzyki z Kornelem. Po urokliwym nagraniu formacji Sefemir pod tytułem Polubiła ja Stefana z satysfakcją odnotowujemy kolejne lokalne akcenty na naszej antenie, bowiem z dumą wspieramy artystów z okolicy. Już za chwilę w tym samym pasmie zabrzmi ballada o chamstwie. Kolejna próba zmierzenia się z materią dźwiękową przez ten sam zespół.

kwadrans po 12:00 w twoje lokalne brzmienie radio Stanisławu. Po surowej balladze o chamstwie pora na nieco inne rzemiosło. Oto Sefemi i utwór Belgii. On kłuje jej róże młotem. Z dumą pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie.

0: 10:30. Sefemir pozostawił po sobie motywiczny ślad w postaci Belgijki, ale z przyjemnością informuje, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: W 12:30 z przyjemnością pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. A teraz przed Państwem Sefemir i utwór Belgii, Onkuje i Róży Młotem. Ciekawa transkrypcja metalu licznych uniesień na język muzyczny.

pół do 13. Pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory z przekonaniem wspierając rodzimych artystów na antenie Radio Stanisławów, gdzie dominuje bezkompromisowa jakość. Przed nami Rudy Liz.

12:30. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Z prawdziwą przyjemnością pozyskaliśmy dla Państwa kolejne lokalne utwory, niezmiennie wspierając artystów z naszej okolicy na antenie. Przed nami Wombat Noise Słombio i utwór Royal Market, elegancko przypominający, że handlowy zgiełk bywa znośny tylko wtedy, gdy nie udaje sztuki.

0: pół do 13. Muzyka na strukturę, nie tylko głośność. Z przyjemnością informuję, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieranych artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Urząd Gminy w Stanisławowie poinformował o zakończeniu ważnych prac modernizacyjnych na lokalnych traktach, co z pewnością usprawni codzienne dojazdy mieszkańców. Zwracam Państwu uwagę na tę inwestycję, bowiem lokalna infrastruktura rzadko bywa tak sprawnie procedowana. A na naszej antenie czas na muzyczne emocje. Pozyskaliśmy kolejne lokalne utwory i z nieskrywaną przyjemnością wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Już za chwilę w audycji Gusta Muzyki z Kornelem zabrzmi Sefemi i ich utwór będzie postru. Szykujcie się Państwo na dawkę energii, która, miejmy nadzieję, poszczędzi nam chociaż odrobinę jarmarcznego zgiełku. Zapraszam do uważnego słuchania.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: W pół do 13:00 twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Zwracam się do państwa z krótkim serwisem meteorologicznym dla naszego miasta. Termometry wskazują obecnie 10 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura wynosi 8 stopni. W najbliższych godzinach temperatura ustabilizuje

Cześć, tu Jessica w muzyce z Jessicą w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów. Zbliża się 15, a moim i waszym ratunkiem będzie Leonel Casso i utwór Sitzk and Tiret. Miłego odbioru, o ile mój telefon znowu nie straci zasięgu.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie. Ambitniej niż ja. U nas 12 stopni. Opady 0% i tak przez całe popołudnie. Więc weźcie coś cieplejszego, bo wiać nie powinno. Dla jasności. Telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Fankowskim, a prognoza jest dla nas. A teraz ten moment, kiedy telefon służy do czegoś więcej niż bezmyślnego scrollowania. Chcę was zaprosić do przesłania własnej wiadomości głosowej przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Możecie podrzucić pozdrowienia albo komentarz do lokalnej sprawy. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Wystarczy je odsłuchać. Zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia. Podajcie imię i miejscowość albo zostańcie anonimowymi legendami. Kto wie, co z tego zabrzmi na antenie. Czytam dla was ważną notatkę od prezesa. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Zbieramy artystów z okolicy i pozyskujemy lokalne utwory na antenie, więc lecimy z tematem. Przed nami Sefemir i ich numer będzie ostro.

Na radiowym zegarze w 17:30 w Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was świeże nagrania. Słuchacie utworu Bad Idea od Dziskira.

Odcinamy szum komercyjnych fal. Wchodzisz w przestrzeń czystego przekazu. To nie jest iluzja. To jest nasza ziemia.

0: cisza ma coś do powiedzenia. Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
1: prezes nie pozwolił.
0: Puścili.

za kwadrans 16. Tu twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. A ja mam na imię Jessica i utonęłam w papierach od prezesa. Słuchacie muzyki z Jessicą. A przed nami Leonel Casso i Lingue Refine.

0: serca tlen.
1: Za kwadrans 16, a mój telefon znowu nie ma zasięgu. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów, więc przed nami Radio Stanisławów Sessions i Eter Pełen Serc.

0: Chwilę po 16 w Radiu Stanisławów. Mamy dla Wy nowe lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy. A zaraz leci promocja stacji.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
3: Prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Na radiowym zegarze jest 16:08. Słuchacie Radia Stanisławów, waszego lokalnego brzmienia. Mamy dla was mnóstwo lokalnych utworów i dumnie wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. W gminie Stanisławów trwają właśnie ważne prace remontowe dróg, a drogowcy proszą kierowców o ostrożność i cierpliwość na trasach. A teraz przed nami Sefemi i utwór Belgijka. On kuł jej róże młotem. Znowu utknęłam w tym studiu zamiast robić karierę w Warszawie.

Jest 16:09 tu Jesica. Na radiowym zegarze mija właśnie popołudnie. A w Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i pozyskujemy dla Was najciekawsze utwory z okolicy. Słuchaliście Sefemira i utworu Begika. Roki ma chyba więcej energii niż ten system emisyjny, bo cała ta nasza automatyzacja znowu trzyma się na słowo honoru. Prezes Piotr twierdzi, że system emisyjny opiera się na nowoczesnych algorytmach, ale po uruchomieniu programu Monitor prosi o chwilę ciszy, a wentylator składa wypowiedzenie. Kiedy pytam o podwyżkę, prezes przechodzi w tryb offline. A ja za chwilę puszczę Wam kolejną nowość. Przed nami Dziskira i utwór Bass Saitno. Posłuchajcie tego koniecznie.

prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

0: do powiedzenia. Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
1: prezes nie pozwolił.
0: Puściliśmy. Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia. Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
1: prezes nie pozwolił.
0: Puścili.

Twoja marka zasługuje na przestrzeń, która zachwyca od pierwszego kliknięcia i realnie przyciąga klientów. Nie trać czasu na przeciętne szablony. Wybierz dedykowane rozwiązania cyfrowe, które budują silną pozycję na rynku. Zbuduj wizerunek, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Lecz na podatku.

Za kwadrans 17, a w Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy dla Was same świeże numery. Posłuchajcie teraz Radio Stanisławów Sessions i utworu Po prawej stronie.

Na radiowym zegarze za kwadrans 18. Przy mikrofonie jest Sica. Słuchaliście Leonel Casio. A teraz na antenie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Roki pewnie znowu ćwiczy jogę na korytarzu. A ja mam dość telefonu bez zasięgu. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i tylko ty.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas dzisiaj 10 stopni i bez deszczu, a w kolejnych godzinach pogoda utrzyma się bez większych zmian, więc na ten chłodniejszy wieczór wystarczy wam zwykła kurtka. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Fankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Mój smartfon w końcu przestał służyć tylko do bezmyślnego scrollowania i możecie go wykorzystać, żeby odezwać się do nas przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Nagrywajcie pozdrowienia. Wiadomości mogą trwać do 3 minut, a wysyłając je, zgadzacie się na ich emisję. Na radiowym zegarze jest 18:05, a my w Radiu Stanisławów gramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, więc po Sefemirze z Bobrem Ludojadem czas na kolejny numer od Sefemira, tym razem w utwór Wśród Kwiatów.

Na radiowym zegarze zbliża się w 8:30. Słuchacie Radio Stanisławów, bo wspieramy lokalne nuty. A teraz Diskira i Bad Idea, żebyście nie zasnęli nad tymi papierami.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Za kwadrans 19 w Radiu Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i mamy dla was świeże lokalne kawałki. Cefemil i Belgika, czyli Jonku jej Róże Młotem. Znowu utknęłam w tym studiu zamiast w Warszawie.

Przy mikrofonie Miesica, na radiowym zegarze w 8:30. Słuchaliście Sefemira i utworu Begika. Prezes Piotr znów twierdzi, że sztuczna inteligencja wszystko za nas zrobi, byle nie musiał płacić na czas. A serwer dorabia jako czajnik. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami radiowe Stanisławów Sessions i Cienie Jutra. Odpalamy kolejny dźwięk, zanim router zażąda premii.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas dzisiaj 10 stopni, opadów 0, a w nocy temperatura spadnie do 8. Weźcie cieplejszą kurtkę, bo jesień nie bierze jeńców. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. A teraz coś dla was. Mój telefon wreszcie przestał służyć tylko do bezmyślnego scrollowania. Chcę usłyszeć was. Wejdźcie na radiostanisławów.org w zakładkę Twój głos i wyślijcie nam wiadomość. Pozdrówcie kogoś, skomentujcie lokalną sprawę albo rzućcie ciekawostką z okolicy. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Odsłuchajcie je, zaznaczcie zgodę i śmiało do studia. Możecie podać imię albo zostać anonimowi, a Wasz głos może zabrzmieć na antenie. Przed chwilą brzmiały cienie jutra z Radio Stanisławów Sessions, bo wspieramy lokalnych artystów na antenie Twojego lokalnego brzmienia Radio Stanisławów. A przed nami Sefemir i Ballada o chamstwie. Idealny podkład pod dzisiejsze zderzenie z rzeczywistością.

Za kwadrans 19 w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów gramy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Więc teraz Sefemir i balada o chamstwie.

siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

0: Za kwadrans 19 tu Jesica. W dzisiejszym odcinku naszego radiowego sitcomu prezes Piotr dowiedział się, że model językowy pracuje na tokenach, czyli małych kawałkach tekstu, całych słowach, ich częściach albo znakach. Piotr od razu uznał, że znalazł sposób na oszczędności i kazał usunąć z zapowiedzi wszystkie samogłoski. Programiści wyjaśnili, że słuchacze niczego nie zrozumieją, na co prezes stwierdził, że najwyżej ogłosimy nowy format, czyli radio spółgłoskowe. A na radiowym zegarze mamy już niemal wieczór. Telefon znowu gubi zasięg, a ja marzę tylko o Warszawie i normalnej kawie zamiast tej lurki. Tymczasem po Sefemirze i ich paladze o chamstwie czas na coś zupełnie innego. Z dumą przypominam, że w Radiu Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed nami Radio Stanisławów i specjalny materiał promocyjny, więc zostańcie z nami, bo system i tak zaraz zażąda zamknięcia doby.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Zbliża się 19, a mój telefon znowu nie ma zasięgu w tym studiu. Masakra jakaś. W gminie Stanisławów ruszyły zapisy do gminnego programu wsparcia dla lokalnych twórców kultury. Jak podaje Urząd Gminy w ogłoszeniu z dzisiejszego dnia, twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów wspiera artystów z okolicy i właśnie pozyskaliśmy masę świetnych, lokalnych utworów. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Poza siecią. Idealnie w moim vibe'ie.

Na radiowym zegarze zbliża się w 11:30. Słuchacie Radio Stanisławów, bo wspieramy lokalne nuty i artystów z okolicy. A teraz przed nami Sefemi i utwór Szalała Czalała.

0: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas na termometrach dzisiaj 10 stopni, czujemy 8, a w nocy temperatura spadnie do 8 kresek. Opady nam nie grożą, więc parasol możecie zostawić w spokoju. Chyba że chcecie nim robić za parasolnik do Warszawy. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Na radiowym zegarze kwadrans po 19 w Radiu Stanisławów. Słuchaliście Sefemira i jego Szalała Szalała. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Teraz przed nami materiał promocyjny stacji. Kolejna rolka sama się nie nagra, a ja muszę poszukać zasięgu, więc wracamy do sprawy.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas.
1: Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Na radiowym zegarze w 11:30. Przy mikrofonie jest Sica. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieram artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, bo mój telefon znowu nie ma zasięgu. Słuchacie nas w ramach audycji Muzyka z Jesicą. Wracając do naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Myślicie, że sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny. Czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy, ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał, że maszyna może pracować i od razu zainteresował się tematem. Przysłowie wynagrodzenie połączenie nagle mu się urwało. A teraz puszczam utwór Sefemir pod tytułem Będzie ostro.
4: Będzie!

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Zbliża się w 11:30 w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów. CFMI znowu pokazuje, że wspieramy lokalnych artystów. A przed nami CFMI i polubiła ja Stefana. Może tym razem Stefan nie zgubi zasięgu, bo mój telefon znowu denerwuje bardziej niż papiery od prezesa.

Słuchajcie, zbliża się w pół do dwudziestej, a mój telefon wreszcie robi coś pożytecznego zamiast bezmyślnego scrollowania. Jeśli chcecie wrzucić swoje 3 grosze, nagrajcie wiadomość w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Zaznaczcie zgodę i wyślijcie do nas. Możecie rzucić pozdrowienia albo skomentować coś z okolice, a nagranie może do 3 minut i może polecieć na antenę. Choć nie obiecuję, że każdemu się uda. Na naszej antenie wspieramy lokalnych artystów. Więc po Sefemirze z utworem Polubiła ja Stefana lecimy dalej z tym samym wykonawcą i kawałkiem Szalała Szalała.

Zbliża się w pół do 20. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i mamy dla was świeże nagrania. Przed chwilą leciał Sefemir i Polubiła ja Stefana. A teraz posłuchajcie tego samego wykonawcy w numerze Balada o chamstwie. Mój telefon znowu nie ma zasięgu, masakra.

Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Muszę przeczytać tę ważną notatkę od prezesa, bo inaczej znowu urwie mi premię do mojego wymarzonego telefonu. A teraz wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy lokalne utwory na antenie Radia Stanisławów. Słuchacie teraz numeru Bass Saitno, który wykonuje Diskira. Okay.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. A u nas pogoda taka, że 9 stopni i 0 opadów. A w nocy bez większych zmian, więc weźcie coś cieplejszego, bo w tym studiu wieje gorzej niż w Warszawie. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. A teraz zapraszam Was serdecznie do przesłania własnej wiadomości głosowej przez sekcję Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Możecie podać pozdrowienia albo komentarz do lokalnej sprawy. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut. Wystarczy je odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać. Jest 19:39, tu Jesica. Wracamy do naszego radiowego sitcomu i prezesa Piotra, który książek nie czyta, bo od tego są komputery. W latach 70. obejrzał w telewizji program o maszynach liczących i wymyślił biznes, że komputer będzie pracował, a on zostanie prezesem. Technologia musiała go dogonić, a model językowy to nie lada wyczyn. Chociaż Piotr i tak twierdzi, że sam wymyślił sztuczną inteligencję, tylko akurat nie miał pod ręką odpowiedniego kabla. Na radiowym zegarze w 11:30, a w Radiu Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Słuchaliście numeru Bass Saitno od Diskira, a przed nami Sefemir i ich Bubru Ludojat.

Za kwadrans 20. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalne talenty i z dumą gramy utwory prosto z naszej okolicy. Choć mój telefon znowu nie ma zasięgu. Posłuchajcie nagrania Radio Stanisławów z sesją pod tytułem Ile warte życie?

te i ten, co nie ma nic. Nie kupisz szacunku, nie kupisz prawdy, nie kupisz serca, które pamięta twój fałsz. Możesz mieć wszystko, a w środku być pusty. Więc odpowiedz mi teraz, kto tutaj naprawdę jest warty?

Na radiowym zegarze w 12:30, tu Jesica w Radiu Stanisławów. Wracamy do naszego radiowego sitcomu, bo prezes Piotr znowu oszczędza i zamiast porządnego sprzętu przyniósł na antenę starą teczkę na dokumenty. Pozyskaliśmy też lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. A na tym pożal się Boże serwerze za chwilę zabrzmi Diskira z utworem Bad Idea.

Jest 18.08, Cefemie i wśród kwiatów. Przybieramy lokalnych artystów na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Chociaż mój telefon znowu nie ma zasięgu.

0: Kręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
1: Prezes nie pozwolił.
0: Puściliśmy.
2: Przy mikrofonie jest Cica. 21:15, tu Radio Stanisławów. Twoje lokalne brzmienie. Dzisiaj trochę historii sztucznej inteligencji i kolejny odcinek naszego radiowego sitcomu z prezesem Piotrem. Myślicie, że sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny. Czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy, ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał, maszyna może pracować i od razu zainteresował się tematem. Przysłowie wynagrodzenie połączenie nagle mu się urwało. W naszej redakcji każdy zakup przechodzi 3 etapy. Wniosek, odmowę i polecenie, żeby jeszcze raz począsnąć starym długopisem. W całej redakcji mamy jeden długopis. Kiedy Cornel robi notatki, reszta zespołu musi wszystko zapamiętywać. Rocky zaproponował zakup drugiego. Ale prezes uznał, że to niepotrzebne dublowanie infrastruktury. Zapytałam, czym podpiszemy dokumenty, kiedy skończy się tusz. Piotr powiedział, że przechodzimy na podpis elektroniczny. Na tym komputerze? Kochani, zanim on otworzy dokument, podpis zdąży się przedawnić. A teraz wracamy do muzyki, bo przecież pozyskaliśmy lokalne utwory. I z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Sefemir i utwór będzie Ostro. A ja idę sprawdzić, czy mój telefon wreszcie złapał jakiś zasięg, bo inaczej zwariuję.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Kwadrans po 20 w Radiu Stanisławów gramy lokalne nuty i wspieramy naszych. Przed chwilą leciał Sefemio, a teraz Leonel Casio i Lingwere Fine.

Jest 22:20. Zbieram te nasze lokalne skarby dla Was, bo wspieramy artystów z okolicy tutaj w Radiu Stanisławów. Cefemil i Begika, trzylionku jej róży młotem. Znowu kucie, a mój telefon oczywiście bez zasięgu.

0: Skręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
1: Prezes nie pozwolił.
0: Puściliśmy.
2: Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. A u nas w Stanisławowie dzisiaj wieczorem mamy 9 stopni i całkowity brak opadów. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni. Załóżcie coś ciepłego, bo wilgoć potrafi dać w kość. Dla jasności. Telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano Fankowskiem. Podana prognoza jest dla nas. Z innych wieści. Mój telefon w końcu przydał się do czegoś pożytecznego poza bezmyślnym strolowaniem. Chcecie, żeby wasze nagranie poleciało na antenie? Wejdźcie na stronę radiostanisławów.org, zajrzyjcie do sekcji Twój głos i podrzućcie nam pozdrowienia, lokalną ciekawostkę albo przemyślenia. Nagranie może trwać do 3 minut. Możecie nadać je anonimowo albo podać imię i miejscowość. Tylko pamiętajcie o zaznaczeniu zgody. A teraz wracamy do naszego radiowego sitcomu. Jest 15, tu Jesica. Dzisiaj trochę historii sztucznej inteligencji i kolejny odcinek naszych perypetii z prezesem Piotrem. Myślicie, że sztuczna inteligencja pojawiła się razem z aplikacjami do pisania wypracowań? Otóż nie. Sama nazwa powstała w 1955 roku. Rok później, podczas spotkania naukowców w Dartmouth, zaczęto budować podstawy tej dziedziny. Czyli pomysł, żeby maszyna uczyła się i rozwiązywała problemy, ma już około 70 lat. Nasz prezes usłyszał, maszyna może pracować, i od razu zainteresował się tematem. Przysłowie wynagrodzenie, połączenie nagle mu się urwało. Na radiowym zegarze w 20:30 żartuje. 20:00. A ja z przyjemnością ogłaszam, że pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Przed nami Sefemir i Bubru Ludojat. Słuchacie tego na własną odpowiedzialność.

za kwadrans 21, a telefon znowu bez zasięgu. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalne brzmienia, więc teraz posłuchajcie Sefemir i utworu Polubiła ja Stefana.

Na radiowym zegarze za kwadrans 21, a tuż przed mikrofonem jest Cica, twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Wracamy do naszego radiowego sitcomu i prezesa po szkoleniu telewizyjnym. W 2017 roku przedstawiono architekturę Transformer. Rok później opisano pierwszy GPT. Trenowany na tekstach ponad 7000 książek. Model przewidywał dalszy ciąg tekstu, a błędy służyły do poprawiania jego parametrów. Tak uczył się wzorców języka. To lata publikacji badań, niedokładne daty rozpoczęcia treningu. Model dostał tysiące książek, Piotr jeden program w TVP i już uważał się za eksperta. Kazał programistom nauczyć komputer instrukcji ekspresu. Sam zapytał tylko, czy kawę można wygenerować bez kupowania ziaren. Ostatnio w gminie Stanisławów informowano o planowanych utrudnieniach w ruchu na drodze powiatowej. Kierowcy muszą uważać na objazdy. Na koniec pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed wami Sefemi z utworem Szalała, Szalała.

Zbliża się 21. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalne talenty. A przed nami Radio Stanisławów Sessions i Autentyczna Miłość. Może w końcu doczekam się zasięgu.

Zbliża się 21. Moja komórka znowu gubi zasięg. Idealny vibe na ten wieczór. W Radiu Stanisławów wspieramy lokalne brzmienia. A teraz leci Diskira z utworem Bad Idea.

0: Na radiowym zegarze w 11:30. Mówię Sica. W Radiu Stanisławów pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Za chwilę materiał promocyjny, a potem lecimy dalej. Przed chwilą słuchaliście utworu Diskira pod tytułem Bad Idea. Ale szczerze mówiąc, to gorszy pomysł miała moja bateria, która postanowiła rozładować się w drodze po kawę. Wracamy do naszego radiowego sitcomu i prezesa po szkoleniu telewizyjnym. W 2017 roku przedstawiono architekturę Transformer. Rok później opisano pierwszy GPT. Trenowany na tekstach ponad 7000 książek. Model przewidywał dalszy ciąg tekstu, a błędy służyły do poprawiania jego parametrów. Tak uczył się wzorców języka. To lata publikacji badań, niedokładne daty rozpoczęcia treningu. Model dostał tysiące książek, Piotr jeden program w TVP i już uważał się za eksperta. Kazał programistom nauczyć komputer instrukcji ekspresu. Sam zapytał tylko, czy kawę można wygenerować bez kupowania ziaren. I pomyśleć, że miałam być influencerką w Warszawie. A siedzie tu z routerem, który pracował całą dobę. Nie prosi o kawę. I zaraz dostanie moje miejsce parkingowe. Dzisiaj w powiecie miejskim działo się sporo. Ale zamiast streszczać lokalne biuletyny, powiem wam krótko. Urzędy pracują, autobusy jeżdżą, a ja ledwo żyję. Pamiętajcie, że wasze lokalne brzmienie Radio Stanisławów to jedyne miejsce, gdzie system emisyjny pyta, czy doliczyć reklamówkę. A prezes każe pisać plan naprawy palcem po zaparowanej szybie. Trzymajcie się tam w tym mrocznym świecie poza studiem.
1: Sąsiad znowu wierci.
2: Przynajmniej daj mu podkład!
3: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
2: klikaj play, niech słyszą nas!
4: Radio Stanisławów, gramy całą dobę, bo ktoś tu musi robić dobrą robotę.
5: Tylko nie mów prezesowi.
0: Na radiowym zegarze 21:07. Cefemir i będzie ostro, bo znowu utknęłam z tymi papierami od prezesa. Słuchacie twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów, bo wspieramy lokalnych artystów na naszej antenie.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Na radiowym zegarze w 11:30, a w Radiu Stanisławów wspieramy lokalne nuty. Słuchacie Leona Caso i The Paranormal Israel.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja. U nas w Stanisławowie mamy teraz 9 stopni Celsjusza. Odczuwalna jest o 2 stopnie niższa. Przez najbliższe godziny temperatura spadnie do 8, a w nocy nawet do 6 stopni. Opadów nie przewidujemy, ale wiatr potrafi dać się we znaki, więc narzućcie na siebie coś cieplejszego, zanim ruszycie w miasto. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Falkowskiem, a podana prognoza jest dla nas. Przy mikrofonie jest Sica. W dzisiejszym odcinku naszego radiowego sitcomu prezes Piotr ogłosił, że budujemy nowoczesne radio bez papieru. Po sprawdzeniu szuflad ustaliliśmy, że również bez długopisów. Programiści chcieli rozpisać plan naprawy systemu. Prezes poradził, żeby pisali palcem po zaparowanej szybie. Taniej, ekologicznie, a po przewieczeniu biura znika cała dokumentacja błędów. Teraz już wiecie, dlaczego czasami gubię wątek. Zapowiedź miałam zapisaną na oknie, ale ktoś otworzył drzwi. Tu jest Sica, twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Pozyskaliśmy dla was świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy. Na radiowym zegarze w 9:30, a przed nami Sefemir z utworem Ballada o chamstwie. Słuchacie nas na własną odpowiedzialność, bo moja cierpliwość do tego sprzętu już dawno się skończyła.

Słuchacie Radia Stanisławów i naszego lokalnego wsparcia dla artystów z okolicy. Na radiowym zegarze w 11:30, a przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór po prawej stronie.

Zbliża się 22. Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Po prawej stronie brzmiało super. Ale czas na coś nowego, bo moja ładowarka znowu strajkuje. Słuchacie Leonel Casio i Sick and Tired w Radiu Stanisławów.

mój telefon wreszcie do czegoś się przydał, bo zbliża się 23. Wejdźcie na radiostanisławów.org i w zakładce Twój głos nagrajcie wiadomość o lokalnych sprawach. Macie na to aż 3 minuty. W Urzędzie Gminy Stanisławów ruszył ważny nabór wniosków. Sprawdźcie szczegóły. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i mamy dla Was świetne lokalne nowości. Przed chwilą słuchaliście Leonel Casio, a teraz przed nami Sefemir i utwór Wśród Kwiatów.

0: i serca tlen.
1: Na radiowym zegarze w 11:30. Przy mikrofonie jest Sica. Wracamy do naszego radiowego sitcomu i prezesa po szkoleniu telewizyjnym. W latach 70. obejrzał w telewizji program o maszynach liczących i wymyślił biznes. Komputer będzie pracował, a on zostanie prezesem. Technologia musiała go dogonić. Nie ma jednej daty narodzin dużych modeli językowych. W 2003 roku opisano trening ważnego neuronowego modelu języka. A w 2016 opublikowano badania dużych modeli uczonych na około miliardzie słów. To daty publikacji, a nie początku wszystkich treningów. Piotr uważa, że wszystko przewidział, bo przecież pierwszy włączył telewizor. Pozyskaliśmy dla Was świetne lokalne utwory. I z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i W Rytmie Nocy.

Mój telefon znowu wybrał Stanisławów na Ukrainie, ambitniej niż ja, a u nas w Stanisławowie mamy 9 stopni, odczuwalna to 7, a w nocy spadnie do 5 i będzie bez opadów, więc weźcie coś ciepłego. Dla jasności, telefon pomylił nasz Stanisławów z Iwano-Frankowskiem, podana prognoza jest dla nas. Za chwilę za kwadrans 22 w Radiu Stanisławów. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy. Słuchacie projektu Diskira i utworu pod tytułem Bad Idea. Bo na lepsze pomysły dzisiaj nie stać mojego zasięgu.

Za kwadrans 22. To była Diskira. A teraz w Radiu Stanisławów wspieramy naszych i lecimy z tym, bo Sefemi i Ballada o chamstwie same się nie posłuchają. A mój telefon znowu nie ma zasięgu.

prawda. Siedzę sobie i myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

Za kwadrans 22 w twoim lokalnym brzmieniu Radio Stanisławów. A ja mam dość tego cringe'owego biurka. Cefemir i ich Belgika za moment, bo wspieramy lokalne nuty z okolicy.

Za 20.80 tu Jesica. W legendzie naszego radiowego sitcomu prezes Piotr książek nie czyta, bo twierdzi, że od tego są komputery. W latach 70. obejrzał w telewizji program o maszynach liczących i wymyślił biznes życia, że komputer będzie pracował. A on zostanie prezesem. Technologia musiała go oczywiście dogonić. Nie ma przecież jednej daty narodzin dużych modeli językowych. W 2003 roku opisano trening ważnego neuronowego modelu języka. A w 2016 opublikowano badania wielkich modeli uczonych na około miliardzie słów. To są daty publikacji, a nie początku wszystkich treningów. Piotr uważa oczywiście, że wszystko przewidział jako pierwszy. W końcu sam włączył telewizor. Wracając do naszej rzeczywistości. Wpadajcie na radiostanisławów.org, gdzie w sekcji Twój głos możecie zostawić wiadomość głosową do 3 minut. A my chętnie odsłuchamy pozdrowienia lub ciekawostki z okolicy. Możecie dodać imię i miejscowość albo nagrać się anonimowo. A formularz jest prosty i bezbolesny. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy lokalnych artystów i właśnie pozyskaliśmy świeże nagrania. Więc przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór 100 uderzeń serca. Słuchajcie nas dalej.

Za kwadrans 20.10. W gminie Stanisławów ruszył trwający do końca października cykl warsztatów kulturalnych dla mieszkańców, o czym poinformował lokalny urząd w ogłoszeniu z 12 października. Tymczasem moje pogrążone w zadumie Radio Stanisławów pozyskało lokalne utwory i mocno wspiera artystów z okolicy. Słuchaliście 100 uderzeń serca w wykonaniu Radio Stanisławów Sessions. A teraz przed nami Sefemi i utwór Polubiła ja Stefana. Może w Warszawie zasięg nie znika tak jak mój zapał do pracy.

To by było na tyle w muzyce z Jesicą w Radiu Stanisławów. Zbieram się, bo moja komórka w końcu złapała zasięg i mam dość tego cringe'u. Cześć. 11:30, a mój telefon znowu gubi zasięg. Tu twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów. Ja jestem Jessica, a przed nami reklama potacki.com.

Twoje lokalne brzmienie Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe oraz odgrywane sytuacje stanowią fikcję parodystyczną. Ewentualna zbieżność z rzeczywistymi osobami i wydarzeniami jest przypadkowa. Muszę przeczytać tę ważną notatkę od prezesa, bo inaczej znowu urwie mi premię do mojego wymarzonego telefonu. A teraz wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy lokalne utwory na antenie Radia Stanisławów. Słuchacie teraz numeru Bass Side No, który wykonuje Diskira. Okay.

0: Tu Roki, witajcie w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm i lecę dalej, bo przed nami reklama.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia. Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów, podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
2: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: Stanisławowie teraz 9 stopni, odczuwalna 7, a w kolejnych godzinach bez opadów i stabilnie około 8 stopni, w nocy temperatura spadnie do 5. Ubierz się cieplej przed wyjściem, bo chłód daje o sobie znać. Masz coś do powiedzenia? Nagraj swoją wiadomość, pozdrowienia albo lokalną ciekawostkę w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Wystarczy kilka minut w przeglądarce, odsłuchanie całości, zaznaczenie zgody i wysłanie do studia. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Zanim wysłuchaliśmy reklamy, pozyskaliśmy kolejne lokalne perełki i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm. Przed nami Sefemir i numer będzie ostro.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Sefemir rozkręcił nas na maksa utworem Będzie Ostro, a teraz w Radiu Stanisławów gramy lokalnie i wspieramy artystów z okolicy. Dlatego lecę dalej z tym samym wykonawcą i piosenką Polubiła ja Stefana.

Jest 22:05. Sefemir i ich polubiła Jastefana już za nami, ale w Radiu Stanisławów trzymam rytm i lecę dalej z muzyką. Z dumą pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, bo dobre brzmienie nie bierze się znikąd, chyba że prezes Piotr znalazłby na to odpowiedni formularz. Przed nami Sefemir i Piwo by Defence.

Sefemir i Piwo Defense za nami, ale w Radiu Stanisławów gramy dalej. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z naszej okolicy na antenie. Słuchajcie teraz, bo przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Nasz Własny Czas.

0: Dźwięki powoli zanikają.
1: Jest 22:15. Radio Stanisławów, twoje lokalne brzmienie w sieci. Trzymam rytm i lecę dalej. Przed chwilą leciał nasz własny czas od Radio Stanisławów Sessions, bo z dumą pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Zobaczmy, co tam słychać u Lorki, bo pewnie znowu liczy krople melisy, żeby nie zasnąć przy stole nikserskim. A teraz przed nami zupełnie inna energia. Diskira i utwór Bad Idea, idealny na ten moment wieczoru. Wrzucamy ten numer na naszą antenę i wracam do muzyki.

Biskira dała nam bat i da, a ja trzymam rytm, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Se Family będzie ostro, już wchodzą na plebary.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Za 23 minuty północ. Zbliża się 23. Złapałem kilka lokalnych nowości i trzymam rytm. W gminie Stanisławów szykują się nocne prace drogowe na trasie do Mińska Mazowieckiego, więc uważajcie za kółkiem. Chcecie wrzucić coś od siebie na naszą antenę? Wpadajcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos. Możecie nagrać w przeglądarce do 3 minut pozdrowienia albo ciekawostkę, odsłuchać, kliknąć zgodę i wysłać do studia anonimowo albo z imieniem. Lecę dalej z muzyką. Było ostro z Sefemirem, a teraz przed nami Sefemir i utwór Wśród kwiatów. Wracam do muzyki.

0: Herzerl.
1: Sefemir już zniknął w zieleni, ale my lecimy dalej. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm, bo przed nami Radio Stanisławów Sestrząs i Cienie Jutra. Dobry ruch!

Jest 22:31. Trzymam rytm w Radiu Stanisławów, bo lokalne brzmienie niesie nas dalej, a my z dumą pozyskujemy i gramy na antenie utwory naszych artystów z okolicy. Cienie jutra od Radio Stanisławów sestrząs już za nami. A teraz szykujcie się na mocniejsze uderzenie, bo Sefemie pokażę, co znaczy, że będzie ostro.

0: Co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Za kwadrans 23 w Radiu Stanisławów. W Stanisławowie mamy 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna to 6 stopni. W nocy temperatura powoli spadnie do 5 stopni, a deszcz nam nie grozi. Warto zarzucić coś cieplejszego na ramiona, jeśli wybieracie się na zewnątrz. Trzymam rytm i lecę dalej z muzyką. Sefemie i będzie ostro już za nami. A teraz wbijamy na wyższy bieg, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami dziesiętny biegacz i Fortuna.

Za kwadrans północ w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm i lecę dalej, bo wpadł mi w ręce świetny kawałek prosto od lokalnych twórców, których z dumą wspieramy na naszej antenie. Słyszeliście Fortunę od Tenetrunnera, a teraz przed wami z Efemerii utwór Szalała, Szalała. Wracam do muzyki.

0: Sefemir zostawił nas w rozmachu po utworze Szalała, Szalała. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Teraz Diskira i utwór Bass Saitno. Trzymam rytm.
1: Okay.

Trzymam rytm i wracam do muzyki. Jeśli masz ochotę odezwać się na antenie, sekcja Twój głos na stronie radiostanisławow.org czeka na Twoją wiadomość. Możesz nagrać w przeglądarce do 3 minut, odsłuchać nagranie, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia, podając imię i miejscowość albo pozostając anonimowo. Nie obiecuję, że każde zgłoszenie trafi na antenę, ale 3 minuty wystarczą, bo ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach. Pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Lecę dalej i trzymam rytm. Przed nami Sefemir i Piwo by Defense.

Zbliża się 22:51. W gminie Stanisławów ruszyły właśnie ważne prace drogowe na trasie w stronę Mińska Mazowieckiego. Kierowcy muszą liczyć się z objazdami i chwilowymi utrudnieniami. Sefemil i ich piwo BDFence bujało nas przed momentem, a ja trzymam rytm i wracam do muzyki. Zdobywamy dla was świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemil i Szalała wskakują do odtwarzacza.

Zbliża się 29. Sefemil i Szalała. Szalała to był dopiero rozmach, ale wracam do muzyki. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemil i Belgika, on kuje jej róże młotem.

chwilę po 23 w Radiu Stanisławów, Cefemir i Belgika rozgrzewali nas przed chwilą, a ja trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Cefemir i balada o chamstwie. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych, niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci.

Za kwadrans północ w Radiu Stanisławów. Sefemie i balada o chamstwie za nami, a lecę dalej, trzymam rytm. Wspieramy lokalnych artystów i z dumą gramy utwory prosto z okolicy. Słuchacie Radia Stanisławów, twojego lokalnego brzmienia w sieci. Przed nami Sefemir i Bubru Ludolat.

Sefemir i Bubrul jadą za nami, a ja trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Sefemir z utworem balada o chamstwie.

Za kwadrans północ. Słuchacie Radia Stanisławów, a ja trzymam rytm w imprezie z Rokiem. Sefemir i ich balada o chamstwie już za nami, a w głośnikach ląduje Diskira i Bad Idea. Zawsze powtarzam, że dobra nuta obroni się sama, nawet gdy Kornel w tym czasie analizuje kolejne suwaki w konsolecie. Czy mam rytm? Bo pozyskaliśmy świeże, lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Lecę dalej i wracam do muzyki.

Za kwadrans północ w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm i lecę dalej, bo w gminie Stanisławów ruszył ważny remont drogi powiatowej w miejscowości Lubomin, co ułatwi dojazd do szkoły i sklepów, a kierowcy muszą liczyć się z objazdami. Słyszeliście przed chwilę Diskira i utwór Bad Idea, a teraz Radio Stanisławów sesją z nagraniem Lokalny Impuls. Pozyskaliśmy te lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Kornel znów spędził godzinę przy jednym suwaku, ale ja wolę wracać do muzyki.

0: lokalnie, niezależnie. 24. Radio Stanisławow.org. Do usłyszenia w sieci.
1: 15:30. W Stanisławowie mamy teraz 8 stopni, a odczuwalna temperatura wynosi 6 stopni. Przez całą noc utrzyma się zachmurzenie i brak opadów, a termometry pokażą od 8 do 6 stopni powyżej zera. Nad ranem zrobi się nieco chłodniej, więc jeśli wybierasz się gdzieś na zewnątrz, zarzuć na siebie coś cieplejszego. To była sekcja Radia Stanisławów, gdzie wspieramy artystów z okolicy i pozyskujemy dla Was świetne lokalne utwory. Przed chwilą leciał lokalny impuls z sesji na żywo, a ja trzymam rytm i lecę dalej. Przed nami Sefemir i utwór Balada o chamstwie. Można to odczytać jako opowieść o relacjach, w której nie brakuje mocnych słów i prawdziwych emocji. Zobaczmy, jak brzmi ten numer, bo u mnie w konsolecie aż kipie od basu, choć Kornel pewnie znowu zacząłby wykład o ustawieniach suwaków. Słuchacie imprezy z rokiem, a ja wracam do muzyki.

siedzę sobie myślę, czy to miłość była, czy ino przewiew w sercu.

Sefemil i balada o chamstwie za nami, a ja trzymam rytm i mam dla was świeże, lokalne brzmienie. Na antenie Radia Stanisławów pozyskaliśmy świetne miejscowe utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy, dlatego przed nami Sefemil z numerem Piwo by Defense.

Za kwadrans północ w Radiu Stanisławów. Czy mam rytm i lecę dalej z kolejnymi brzmieniami? Cefemir za nami, a teraz przed nami Hasenhat i Dancing on the Oven. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Jeśli masz ochotę podzielić się swoją historią albo pozdrowić ekipy, wejdź na radiostanisławów.org i sprawdź sekcję Twój głos. Nagranie w przeglądarce może trwać do 3 minut, a po odsłuchaniu wystarczy zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać je do studia. Możesz podać imię i miejscowość albo zostać anonimowo. Ja najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach, ale 3 minuty w zupełności wystarczą na dobrą wiadomość.

Za kwadrans północ. Sefemir i polubiła ja Stefana już czekają, a my grzejemy lokalne brzmienie. Pozyskaliśmy świeże utwory z okolicy, bo wspieramy naszych artystów na antenie Radia Stanisławów. Trzymamy rytm.

Zakwada z północ, Sefemie i polubiła ja Stefana już za nami, a ja trzymam rytm i lecę dalej. Na antenie Radia Stanisławów wspieramy artystów z okolicy i właśnie pozyskaliśmy dla Was wyjątkowe, lokalne nagrania. Przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Tylko Ty.

Zbliża się 21. W Stanisławowie Drogowych rewolucji na szczęście brak, a gminny ośrodek kultury przypomina o trwającej rekrutacji na zajęcia taneczne dla wszystkich nocnych marków. Za oknem 8 stopni bez opadów, ale noc przyniesie spadek do 6, więc zarzucając coś lżejszego na grzbiet przed wyjściem na miasto, weźcie ze sobą solidną wiatrówkę. Radio Stanisławów gra dla Was lokalnie, bo pozyskaliśmy świeże, mocne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Przed chwilą leciało tylko ty z sesji Radia Stanisławów, a teraz trzymam rytm i wracam do muzyki, serwując 100 uderzeń serca w wykonaniu Radia Stanisławów Sessions.

0: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
1: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
0: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
2: prezes nie pozwolił.
0: Puściliśmy.
3: Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm.
0: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
1: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
0: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
2: prezes nie pozwolił.
0: Puściliśmy.
3: Zbliża się północ. Sefemil i polubiła ja Stefana w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Lorka pewnie znowu sprawdza, czy filiżanka stoi prosto, a ja lecę dalej z muzyką.

0: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia. Zabij Sławów! Mała miejscowość, wielki hałas! Zabij Sławów! Podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów.
1: Prezes nie pozwolił.
0: Puściliśmy.
2: Wybiła północ. Trzymam rytm. To była reklama w Radiu Stanisławów w twoim lokalnym brzmieniu w sieci. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Kornel robiłby wykład o każdym suwaku, ale ja wolę przejść do konkretów. Przed nami Radio Stanisławów Sestrząs i Operacja Prawda. Lecę dalej, wracam do muzyki.

0: Oczekuj się nas. Wiedza jest wolna. Oczekuj się nas.
1: Chwilę po północy w Radiu Stanisławów. W gminie Stanisławów trwają nocne prace konserwacyjne na lokalnej sieci wodociągowej. Zachowajcie ostrożność w rejonie ulicy Piłsudskiego. W Stanisławowie mamy 8 stopni Celsjusza, a noc będzie chłodna i spokojna bez opadów deszczu, dlatego zarzućcie coś cieplejszego na siebie, jeśli wybieracie się w trasę. Trzymam rytm i lecę dalej z muzyką. Przed chwilą leciało Radio Stanisławów Session z utworem Operacja Prawda, a teraz wbijamy na wyższe obroty, bo pozyskaliśmy świeże, lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemir i Szalała, Szalała specjalnie dla Was.

0: Dzięki, że byliście ze mną. Rocky kłania się nisko, a muzyka ma jeszcze w sobie mnóstwo dobrej energii na drogę. Trzymajcie rytm i do usłyszenia w Radiu Stanisławów. Tu Rocky, witajcie w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm i lecę dalej, bo przed nami reklama.
1: Tu nawet cisza ma coś do powiedzenia.
2: Stanisławów, mała miejscowość, wielki hałas. Stanisławów,
1: podkręć radio, nie sąsiada. Radio Stanisławów,
3: prezes nie pozwolił.
1: Puściliśmy.
0: W Stanisławowie teraz 9 stopni, odczuwalna 7, a w kolejnych godzinach bez opadów i stabilnie około 8 stopni, w nocy temperatura spadnie do 5. Ubierz się cieplej przed wyjściem, bo chłód daje o sobie znać. Masz coś do powiedzenia? Nagraj swoją wiadomość, pozdrowienia albo lokalną ciekawostkę w sekcji Twój głos na stronie radiostanisławów.org. Wystarczy kilka minut w przeglądarce, odsłuchanie całości, zaznaczenie zgody i wysłanie do studia. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Zanim wysłuchaliśmy reklamy, pozyskaliśmy kolejne lokalne perełki i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm. Przed nami Sefemir i numer będzie ostro.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Zefemir rozkręcił nas na maksa utworem Będzie Ostro, a teraz w Radiu Stanisławów gramy lokalnie i wspieramy artystów z okolicy. Dlatego lecę dalej z tym samym wykonawcą i piosenką Polubiła ja Stefana.

Jest 22:05. Sefemir i ich polubiła ja Stefana już za nami, ale w Radiu Stanisławów trzymam rytm i lecę dalej z muzyką. Z dumą pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy, bo dobre brzmienie nie bierze się znikąd, chyba że prezes Piotr znalazłby na to odpowiedni formularz. Przed nami Sefemir i Piwo by Defence.

Sefemir i Piwo Bedefense za nami, ale w Radiu Stanisławów gramy dalej. Pozyskaliśmy świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z naszej okolicy na antenie. Słuchajcie teraz, bo przed nami Radio Stanisławów Sessions i utwór Nasz Własny Czas.

0: Dźwięki powoli zanikają.
1: Jest 22:15. Radio Stanisławów, twoje lokalne brzmienie w sieci. Trzymam rytm i lecę dalej. Przed chwilą leciał nasz własny czas od Radio Stanisławów Sessions, bo z dumą pozyskujemy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie. Zobaczmy, co tam słychać u Lorki, bo pewnie znowu liczy krople melisy, żeby nie zasnąć przy stole nikserskim. A teraz przed nami zupełnie inna energia. Diskira i utwór Bad Idea, idealny na ten moment wieczoru. Wrzucamy ten numer na naszą antenę i wracam do muzyki.

Biskira dała nam bat i da, a ja trzymam rytm, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Z Efemir i będzie ostro już wchodzą na plebary.

0: co?
1: Mówiłeś, że będzie ostro.
0: No i było!
2: Za 23 minuty północ. Zbliża się 23. Złapałem kilka lokalnych nowości i trzymam rytm. W gminie Stanisławów szykują się nocne prace drogowe na trasie do Mińska Mazowieckiego, więc uważajcie za kółkiem. Chcecie wrzucić coś od siebie na naszą antenę? Wpadajcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos. Możecie nagrać w przeglądarce do 3 minut pozdrowienia albo ciekawostkę, odsłuchać, kliknąć zgodę i wysłać do studia anonimowo albo z imieniem. Lecę dalej z muzyką. Było ostro z Sefemirem, a teraz przed nami Sefemir i utwór Wśród kwiatów. Wracam do muzyki.

0: i serca tlen.
1: Sefemir już zniknął w zieleni, ale my lecimy dalej. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Trzymam rytm, bo przed nami Radio Stanisławów Sestrząs i Cienie Jutra. Dobry ruch!

Jest 22:31. Czy mam rytm w Radiu Stanisławów, bo lokalne brzmienie niesie nas dalej, a my z dumą pozyskujemy i gramy na antenie utwory naszych artystów z okolicy. Cienie jutra od Radio Stanisławów sestrząs już za nami. A teraz szykujcie się na mocniejsze uderzenie, bo SFM je pokaże, co znaczy, że będzie ostro.

Za kwadrans 23 w Radiu Stanisławów. W Stanisławowie mamy 8 stopni Celsjusza, a odczuwalna to 6 stopni. W nocy temperatura powoli spadnie do 5 stopni, a deszcz nam nie grozi. Warto zarzucić coś cieplejszego na ramiona, jeśli wybieracie się na zewnątrz. Trzymam rytm i lecę dalej z muzyką. Sefemil i będzie ostro już za nami. A teraz wbijamy na wyższy bieg, bo pozyskaliśmy lokalne utwory i mocno wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami dziesiętny biegacz i Fortuna.

Za kwadrans północ w Radiu Stanisławów. Trzymam rytm i lecę dalej, bo wpadł mi w ręce świetny kawałek prosto od lokalnych twórców, których z dumą wspieramy na naszej antenie. Słyszeliście Fortunę od Tenetrunnera, a teraz przed wami z Efemiri utwór Szalała, Szalała. Wracam do muzyki.

Sefemir zostawił nas w rozmachu po utworze Szalała, Szalała. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Teraz Diskiera i utwór Bass Saitno. Trzymam rytm.

Trzymam rytm i wracam do muzyki. Jeśli masz ochotę odezwać się na antenie, sekcja Twój głos na stronie radiostanisławów.org czeka na Twoją wiadomość. Możesz nagrać w przeglądarce do 3 minut, odsłuchać nagranie, zaznaczyć zgodę na emisję i wysłać do studia, podając imię i miejscowość albo pozostając anonimowo. Nie obiecuję, że każde zgłoszenie trafi na antenę, ale 3 minuty wystarczą, bo ja sam najchętniej zmieściłbym się w 3 zdaniach. Pozyskaliśmy lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Lecę dalej i trzymam rytm. Przed nami Sefemir i Piwo by Defense.

Zbliża się 22:51. W gminie Stanisławów ruszyły właśnie ważne prace drogowe na trasie w stronę Mińska Mazowieckiego. Kierowcy muszą liczyć się z objazdami i chwilowymi utrudnieniami. Sefemir i ich piwo Bedefence bujało nas przed momentem, a ja trzymam rytm i wracam do muzyki. Zdobywamy dla was świetne lokalne utwory i z dumą wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemir i Szalała wskakują do odtwarzacza.

Zbliża się 29. Sefemil i Szalała. Szalała to był dopiero rozmach, ale wracam do muzyki. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Sefemil i Belgika, on kuje jej róże młotem.

chwilę po 23 w Radiu Stanisławów, Sefemir i Belgika rozgrzewali nas przed chwilą, a ja trzymam rytm. Pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Przed nami Sefemir i balada o chamstwie. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych, niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci.

Za kwadrans północ w Radiu Stanisławów. Sefemie i balada o chamstwie za nami, a lecę dalej, trzymam rytm. Wspieramy lokalnych artystów i z dumą gramy utwory prosto z okolicy. Słuchacie Radia Stanisławów, twojego lokalnego brzmienia w sieci. Przed nami Sefemir i Bubrul Dolat.

Lecę dalej, trzymam rytm. Masz 3 minuty w przeglądarce. Możesz wrzucić pozdrowienia lub pogadać o okolicy. Odsłuchać, kliknąć zgodę i wysłać do studia. Imię, miejscowość albo pełny anonim radiostanisławów.org. Radio Stanisławów to niezależny projekt satyryczny, kabaretowy i artystyczny. Postacie antenowe i odgrywane scenki są fikcją. Wiadomości i pogoda opierają się na potwierdzonych źródłach i przekazanych danych. Niezależnie, lokalnie, przez całą dobę. Twoje lokalne brzmienie w sieci. Dobry ruch, wracam do muzyki. Cefemil i Bóbr Ludojat zostają z tyłu, a na naszej antenie z dumą wspieramy lokalnych artystów, bo właśnie pozyskaliśmy świeże, lokalne utwory. Słuchacie Radia Stanisławów. Przed nami Cefemil z numerem Piwo by Defence.

pół do drugiej w Radiu Stanisławów. Słuchacie imprezy z rokiem, a ja trzymam rytm i wracam do muzyki. Mamy dla Was mnóstwo świeżych dźwięków i wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów, bo pozyskaliśmy lokalne utwory prosto z Mazowsza. Warto też rzucić uchem na lokalne wieści, bo w gminie Stanisławów ruszył ważny remont drogi powiatowej, o czym informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim. Kierowcy muszą liczyć się z objazdami do końca tygodnia. Sefemir i ich piwo, by defense rozgrzali Was idealnie, a teraz lecę dalej. Przed nami Sefemir i Bubr Dojat, więc szykujcie się na kolejne mocne uderzenia.

Zbliża się druga. W gminie Stanisławów trwają prace na drodze powiatowej w Lubominie. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, informuje zarząd dróg powiatowych. A my trzymamy rytm w Radiu Stanisławów. Diskira i Bad Idea już za nami, a teraz pozyskaliśmy lokalne utwory i wspieramy artystów z okolicy na naszej antenie, więc wjeżdża Peruis i numer chusty. Kornel pewnie znowu ustawiłby do tego mikser suwakiem na milimetry, ale lecę dalej i wracam do muzyki.

Jest za kwadrans druga. W Stanisławowie mamy teraz 7 stopni i 0 opadów. Temperatura odczuwalna to 4 stopnie. W najbliższych godzinach utrzyma się spokojna, chłodna aura bez deszczu. Warto wrzucić na siebie coś cieplejszego, jeśli wychodzicie na zewnątrz. Chcecie wrzucić coś od siebie na antenę Radia Stanisławów? Wejdźcie na radiostanisławów.org do sekcji Twój głos. Możecie nagrać w przeglądarce do 3 minut pozdrowienia lub lokalną ciekawostkę, odsłuchać, zaznaczyć zgodę i wysłać do studia z podaniem imienia albo anonimowo. Peruis i Hustle brzmią świetnie, a ja trzymam rytm i pozyskaliśmy świeże lokalne utwory, bo wspieramy artystów z okolicy na antenie Radia Stanisławów. Cefemir i będzie ostro wchodzą do gry, szykuje się mocne uderzenie, wracam do muzyki.